0: zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, ruszamy ponownie w drogę. Dzisiaj w programie, czy na stacjach będzie taniej jakość paliw na Dolnym Śląsku. A propos, remonty m.in. dróg w Jeleniej Górze i wielka akcja policji w tym tygodniu. Arek Włodarski, zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Obecna sytuacja na rynku paliw, czas kolejnego wyczekiwania na pokój na Bliskim Wschodzie i odblokowanie cieśniny Ormus, co ma być argumentem na rzecz głębokiej korekty cen w przyszłości. No zobaczymy. Wracając na nasze podwórko, średnie ceny według e-petrol.pl mogą być następujące w kolejnych dniach. Zwykła benzyna 5,84, 5,97 litr, olej napędowy 6,21, 6,34 plus autogaz 3,42, 3,50 za litr. Oczywiście prognozy dotyczą warunków obowiązywania pakietu CPN, który formalnie obowiązuje tylko do 15 czerwca. Według najnowszych informacji program ceny paliw niżej ma być wygaszany etapami, tak aby uniknąć gwałtownego skoku cen na stacjach. Jak informuje Business Insider Polska, rząd chce sobie zostawić furtkę, aby wrócić do osłon, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja. Teraz jakość paliw na Dolnym Śląsku.
2: Aktualności.
1: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przebadał 42 stacje oraz jedną hurtownię. Wśród skontrolowanych stacji były m.in. 3 z Jeleniej Góry, po jednej z Legnicy i Lubina, 2 z Wrocławia. Nigdzie nie stwierdzono nieprawidłowości, a jakość paliwa z pobranych próbek była zgodna z obowiązującymi standardami. Inspektorat podkreśla, że regularne kontrole pozwalają oceniać jakość paliw, wykrywać nieprawidłowości i eliminować z rynku produkty niespełniające norm. W przypadku oleju napędowego sprawdzana jest na przykład nie tylko jakość paliwa, ale także obecność substancji służących do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych oraz innych składników mogących wpływać na ich klasyfikację. Teraz kolejny etap remontu ulicy Wolności w Jeleniej Górze, tym razem od marketu Lidl do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną.
2: Autoradio.
1: Prace ruszają 16 czerwca, to już trzeci etap przebudowy najdłuższej ulicy w Jeleniej Górze, łączącej centrum z cieplicami. W związku z tym wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie prowadzone prace będą od marketu do zajezdni MZK, w kolejnym od MZK do ulicy Nadbrzeżnej. Jezdnia w tym czasie zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Zgodnie z umową prace mają być zakończone 13 listopada tego roku. Władze Jeleniej Góry proszą kierowców oraz pieszych o stosowanie się do tymczasowego oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności w obszarze prowadzonych robót. I jeszcze jedna informacja. Ruszyła wielka akcja policji. Potrwa ona do 21 czerwca na terenie Europy, w tym w Polsce. Funkcjonariusze baczniej przyjrzą się trzeźwości kierowców oraz temu, czy nie prowadzą pod wpływem substancji odurzających. Polska policja informuje, że szczególne natężenie działań przypadnie na drugą połowę tygodnia. Najważniejszym punktem akcji będzie całodobowy maraton kontroli zaplanowany na piątek 19 czerwca. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Świdnicy kończy się remont budynków zajmowanych przez Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego. Po trwającym ponad rok remoncie utrzymanie budynku ma być tańsze, a zasilanie bardziej ekologiczne. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, ja przypomnę tylko, że Świdnica to jedno z tych miast, gdzie Urząd Miasta nie mieści się tradycyjnie w ratuszu, a w budynkach zajmowanych do lat 90. XX wieku przez Armię Czerwoną. Ten po niemal 40 latach od zagospodarowania przez Urząd Miasta wymagał już pilnej interwencji. Prace rozpoczęto latem ubiegłego roku.
3: To, co już widać, to wymieniony dach, który jest oczywiście docieplony, nowa instalacja odgromowa, nowa stolarka okienna i drzwiowa, które zapewnią mniejszą przenikliwość cieplną, nowe tynki, oczywiście też na bazie docieplenia wcześniej styropianem, więc na pewno będzie cieplej, a już jest dużo ładniej.
2: Powiedziała mi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy i gospodarz tego miejsca. Dziś najważniejsze i najbardziej zaawansowane prace toczą się na dobudowanym do Urzędu Miasta budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
3: Będzie zupełnie nowa, piękna sala ślubów, będzie inaczej zorganizowane biuro, które przyjmuje na co dzień mieszkańców. Będzie estetyczniej, będzie energooszczędnie, będzie wygodniej. Kupiliśmy także nowe windy. Budynek główny będzie jeszcze poddawany ostatnim pracom związanym z odwodnieniem.
2: Wszystkie prace warte ponad 13 milionów złotych mają zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na budynki posowieckie Urząd Miasta przejął w latach 90. XX wieku. Do końca II wojny światowej burmistrz rezydował w świdnickim ratuszu. Po 1945 roku władze miasta przeniesiono do budynku dzisiejszej prokuratury okręgowej przy ulicy 1 Maja. Od lat 90. XX wieku wszystkie wydziały urzędu mieszczą się już w posowieckich budynkach przy ulicy Armii Krajowej. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Na Zamku Piastowskim w Legnicy odbyło się wydarzenie historyczne – pożegnanie Doroty Elżbiety. To historia księżniczki, córki księcia Jerzego III, opuszczającej rodzinną Legnicę.
4: Nie chodziło wyłącznie o stroje z epoki czy dawne tańce, ale o historię młodej księżniczki, której ojciec bardzo przeżył rozstanie z dzieckiem. Za książęcymi zwyczajami kryły się zwykłe ludzkie emocje. Radość z nowego etapu życia córki wyjeżdżającej do przyszłego męża mieszała się ze smutkiem rozstania, jak bardzo można było zobaczyć podczas inscenizacji na zamkowym dziedzińcu.
5: Książę z córką udają się do swego ludu, aby każdy mógł ich podziwiać, każdy mógł nasycić wzrok ich majestatem.
4: Organizator pożegnania księżniczki, Fundacja Gugali, zadbał o szczegóły z epoki. Można było wybić szczególną monetę.
6: Bijemy monetę księcia legnickiego Fryderyka II, dukata złotego z XVI wieku. Z jednej strony mamy podobiznę naszego Fryderyka, a z drugiej strony herbu legnickiego.
4: Jaka wartość jest tej monety?
6: No, aktualnie jest sentymentalna.
4: Przymierzyć rycerską zbroję.
7: To jest nasza zamkowa zbrojownia. Możemy tutaj zobaczyć zarówno miecze jednoręczne, półtoraręczne, jak i dwuręczne. Średniowieczne hełmy, które występowały na przestrzeni wieków. Możemy też zobaczyć kolczugę. Dla bardzo takich zainteresowanych można nawet ją przymierzyć. Aczkolwiek będzie trudno potem sprać wszystko z ubrania. Jestem pasjonatem. Stopnia rycerskiego jeszcze nie mam. Szymon Raubo, legniczanin, tak jest.
4: Zdjęcie z księciem i jego opuszczającą zamek córką także znalazło się w wielu domowych zbiorach. Książę Jerzy III pozostawił po sobie niezwykłą pamiątkę. Nie pomnik bitwy, nie kolumnę wielkiego wodza, nie monument religijny. Powstał pomnik poświęcony uczuciu. Blisko Legnicy ustawiono kamienną kolumnę, która miała przypominać o chwili rozstania ojca z córką. Jej pierwotna lokalizacja nie jest znana. Obecnie kolumna łez znajduje się w Ulesiu. Przypomina, że nawet książęta i księżniczki otoczeni bogactwem przeżywali takie same emocje jak każdy człowiek. Dlatego kolumna łez w Ulesiu to coś więcej niż tylko zabytek. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: W Polsce marnują się miliony ton żywności rocznie. Największym problemem nie są sklepy, lecz domowe zakupy. Prawie 2/3 Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie. Najczęściej do kosza trafiają pieczywo, warzywa i wędliny, mówi Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna.
8: Prawie 5 milionów ton jedzenia trafia co roku do kosza i z tego 60% to jest strata, którą my generujemy w naszych kuchniach. Więc to my jesteśmy w Polsce odpowiedzialni jako ludzie, którzy gotują, którzy robią zakupy za te największe straty. to też my mamy najwięcej do zrobienia. Zrobić taki rachunek sumienia, sprawdzić, co u nas najczęściej się marnuje i zacząć zmiany.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Upierał się, że istnieje drugi kierowca, bo sam nie powinien siadać za kierownicę. Jak informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, policjantki Komisariatu Policji w Lubawce zostały skierowane do Ciechanowic, gdzie ze zgłoszenia wynikało, że kierujący, który może znajdować się pod wpływem alkoholu, uderzył w donicę przed budynkiem i uciekł z miejsca zdarzenia.
9: Podczas przejazdu w kierunku wskazanej miejscowości policjantki obserwowały otoczenie w poszukiwaniu wskazanego przez zgłaszających samochodu. Ich czujność się opłaciła, bowiem zauważyły go w jednym ze sklepów w Marciszowie. Kiedy mundurowe podjęły interwencję, 63-latek z Poznania zaprzeczał, że w ogóle kierował pojazdem. Tłumaczył, że obok niego był kolega, który oddalił się chwilę wcześniej, jednak nie był w stanie wskazać, kim ta osoba miałaby być i gdzie się znajdować. Jego wersja całej sytuacji została zderzona z rzeczywistością, czyli świadkami oraz monitoringiem. Rzekomy drugi kierowca okazał się być wytworem wyobraźni mężczyzny. 63-latek był trzeźwy, natomiast powodem, dla którego nie powinien wsiadać za kierownicę, były cofnięte uprawnienia przez starostę poznańskiego. Teraz mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć przed sądem, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują.

0: na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
2: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
3: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
0: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.
7: Wiadomości po poranku to się o tej porze roku powinny zaczynać zdecydowanie od jednej rzeczy, od kalendarza pyleń i tego, co akurat w regionie może powodować, że cieknie nam z nosa i cieknie nam z oczu, ale to taka wiosna jest i jej uroki. La prima estate, powiedzieliby Włosi, a to jest Erlend Oje na zegarze 4 po 6, a wtorek w kalendarzu, a Radek Bajor, a Muzyczne Radio, a poranek z naszą stacją. Polecamy się.

0: Muzyczne radio. Gramy.
1: Gramy.
0: Bo kochamy muzykę.

0: Przeżywanie trudnych rzeczy wygląda tak. 1. Zaprzeczenie, gniew. 3. Wewnętrzna walka. 4. Depresja. 5. Akceptacja. 6. Sobota. 7. Niedziela. Zatem my jesteśmy na etapie gniew, czyli wtorek, 16 czerwca. Tak to wygląda w życiu. Tak, zdecydowanie tak. Byleby jakoś do piątku i do soboty i do niedzieli. Właśnie. A póki co... To możemy cieszyć się tym, że dzisiejsza pogoda będzie zdecydowanie fajniejsza od wczorajszej.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Sekundę temu u nas Fastboy i Rafa, teraz Grzegorz Chyży, który się sam zapowiedział z piosenką Z nikim aż tak. Za moment kalendarza.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: To, że jest wtorek, to już wiecie od nas, że jest 16 czerwca, też już wiecie od nas, ale pewnie nie wiecie, że 198 dni nam zostało do końca roku, jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, nie wiem dlaczego tylko jednego, a nie dzieci afrykańskich, no i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Tak poproszę każdą ilość przekazów pieniężnych na dowolne kwoty. Wschód słońca 4:42, zachód 21:14, dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 38 minut. Tak, to czuć zdecydowanie. Będzie trwał 16 godzin i 32 minuty. Cóż tu jeszcze musimy wiedzieć? Otóż, znaczy musimy, dobrze jest wiedzieć. Ian Mosley, perkusista zespołu Marillion od 1984 roku, kończy dzisiaj 73 lata. W roku 1970 tego dnia, czyli 16 czerwca, urodził się Marcin Ciurapiński, współzałożyciel, kompozytor, autor tekstów i basista w formacji Big Days, znanej z przeboju Dzień Gorącego Lata. W roku 1971 zaś urodził się Tupac Shakur, aka Machiavelli, raper niepolski, zmarł w roku 1996, mając lat ledwie 25. W 1982 roku zmarł James Honeyman Scott, gitarzysta, autor tekstów oraz założyciel grupy The Pretenders. Urodził się w roku 1956, a zmarł młodo, mając lat 25. W 1990 roku na świat przyszedł John Newman, piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. A w 1996 roku do największej orkiestry świata odszedł John Anthony Panozzo, perkusista zespołu Styx, urodzony w roku 1948, zmarł mając lat 47. W roku 2000 debiutowała swoim albumem Not That Kind, Anastasia. Aż trudno uwierzyć, że było to 26 lat temu.
0: Kalendarium regionu.
1: A my jeszcze ekspresowo sprawdzamy o tej porze, co też wydarzyło się ważnego w regionie 16 czerwca. W roku 1816 pisarka angielska Mary Shelley w trakcie spotkania z Lordem Byronem wpadła na pomysł napisania opowieści horroru o Frankensteinie. Inspiracją do podjęcia tematu były doniesienia prasowe o grabarzach z Ząbkowic Śląskich, którzy umyślnie mieli zarażać mieszkańców w czasie szalejącej zarazy. A Ząbkowice Śląskie wówczas nazywały się właśnie Frankenstein. W roku 1823 anonimowy browarnik publikuje w jednej z gazet jeleniogórskich katalog oszustw w produkcji piwa stosowanych przez miejscowych browarników. Do najczęstszych należały stosowanie zepsutego jęczmienia, dodawanie soli w celu zwiększania pragnienia, a jak człowieka suszy, to pije więcej i więcej i więcej. Zmniejszanie kwasowości trunku przez dodanie wapna, a w skrajnych wypadkach dodawano według autora o poranku nie powiemy. Powiemy tylko elementy z krowy. W roku 1908 w Jeleniej Górze powstało Stowarzyszenie Mieszczan walczące z tradycyjną formą pozdrawiania przez uchylanie kapelusza. Członkowie tego towarzystwa preferowali salutowanie wojskowe. Członek towarzystwa, który odruchowo pozdrawiał w sposób tradycyjny, zobowiązany był zapłacić karę finansową. I teraz zastanawiamy się, ile i dlaczego tak drogo. A w roku 1961 otwarto Drogę Przyjaźni Polsko-Czeskiej, czyli szlak turystyczny czerwony, prowadzący głównym grzbietem Karkonoszy.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Daj, daj. Słuchajcie, to jest oficjalna piosenka tegorocznego Mundialu Mistrzostwa Piłkarskie Świata, zdaje się. Trwają, gdyby oni wiedzieli, ci tam działacze sportowi, co oznacza daj, daj po polsku, to by się 10 razy zastanawiali, czy taką piosenkę dać, zwłaszcza w kontekście wszystkich historii łapownictwa w sporcie piłki kopanej. No dobrze, ale my nie o tym. My o tym, że daj, daj, to najczęściej powie wasz kot o poranku, chociaż on niewiele mówi. Mój, czyli Wafel, mówi to patrząc na człowieka i już wiesz, on nie musi się odzywać, że to jest to daj, daj, daj saszetę. A na przykład w takiej Bolesławcu jednostka ratownicza gaśnicza wyjechała przed momentem do miejscowości Ołobok, bo tam kot na drzewie, poinformowali nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. No i komentarz chłopaków był taki: serio, o tej godzinie do kota ludzie sumienia nie mają. Nie, nie, mój drogi, to koty sumienia nie mają.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Chociaż zobaczcie, jakby człowiek wlazł na drzewo, to też mógłby mieć problem, żeby z niego zejść, i strażak też mógłby być potrzebny. Strażaków i strażaczki pozdrawiamy i ściskamy i gramy. Martyna Baranowska i serce.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: 6.30 na zegarze. Najchłodniej w Polsce jest w Jeleniej Górze i w Kłodzku. 7 stopni z niewielkim okładem. Najwyższa temperatura w regionie 12 stopni. Teraz ubierzcie się ciepło o poranku, a później będzie lepiej. Od 19 w Wałbrzychu do 22 w Legnicy i Wrocławiu. Więcej słońca niż wczoraj, trochę chmur na niebie, a opady deszczu też są możliwe, ale wieczorem i nie jakieś specjalnie duże.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, on będzie w porywach miał 50 km na godzinę max, a jeśli chodzi o kierunek, z którego wieje, no to nic się od wczoraj nie zmieniło, wieje z zachodu. Jeśli chodzi o barometr, to więcej niż wczoraj, 1015 hektopaskali, to ciśnienie delikatnie wzrośnie, później delikatnie spadnie, a jeśli chodzi o biometr, to teraz jest obojętne, a później będzie korzystny. Dodatkowe plusy to plusy, które są wyznaczane przez zielony kolor na mapie smogowej regionu powietrza. Wszędzie ma wręcz idealną jakość. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
3: Dzień dobry, na początek tych doniesień bardzo dobra wiadomość. Po 4 miesiącach prac pociągi wróciły na linię kolejową numer 326 pomiędzy Wrocławiem a Trzebnicą. To jedna z najpopularniejszych tras kolejowych w regionie. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży, a jednocześnie przygotowuje linię do kolejnego dużego kroku – elektryfikacji. Mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Po 17 latach linia wymagała już remontu. Za 26 milionów złotych w 4 miesiące udało nam się wyremontować torowisko. Pociąg wraca regularnie na trasę. Oczywiście warto też powiedzieć o tym, że jesteśmy w trakcie przetargu na elektryfikację. Pod koniec czerwca zostanie rozstrzygnięty przetarg na elektryfikację, całość inwestycji. Planujemy zakończyć w połowie 2029 roku. Jest to pierwsza elektryfikacja pierwszej linii, która została przejęta i jest utrzymywana przez samorząd województwa dolnośląskiego. Więc jak widać, Trzebnica jest tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o pierwszą linię, o pierwszą elektryfikację. Oby tak dalej, ale ilość pasażerów, czyli ponad 1 000 000 pasażerów rocznie, wymaga od nas inwestycji i dbania o tą linię, o bezpieczeństwo i poprawę wygody pasażerów.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Stowarzyszenie Zamek Piastowski w Legnicy po kilku latach przerwy wraca do działania. Jego członkowie chcą odkrywać piękno i tajemnice legnickiego zamku.
5: Jego historia jest bogata i barwna. Tu krzyżowały się interesy oraz wpływy Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec i samego Śląska. Najważniejszym celem stowarzyszenia jest przywrócenie zamku zwiedzającym. Mówi o tym Artur Guzicki, jeden z wiceprezesów.
6: Artur Guzicki, wiceprezes Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy. Parę tygodni temu stowarzyszenie założone przez nieżyjącego już niestety pana Henryka Kułaka, założone przed 10 laty, zostało z nowym zarządem reaktywowane. Na czele tej grupy w tej chwili jako prezes stanął Krzysztof Kozłowski, młody historyk. Do zarządu przyweszli też pan Zbigniew Kraska, były wieloletni dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy i człowiek chyba najbardziej z nas doświadczony, Zdzisław Kurzeja, który przez kilka dekad był konserwatorem zabytków na naszym terenie. Mamy pomysł na to, żeby przede wszystkim zająć się promocją wiedzy o legnickim zamku, o zamku, którego historia jest niezwykle ciekawa. Przewijali się tutaj bardzo interesujący ludzie, ale niestety mamy też takie poczucie, że wiedza o tym miejscu, o jego historii, architekturze i ludziach przede wszystkim w mieście jest znikoma.
5: Legniczanie nie wiedzą, co mają po prostu, tak?
6: Dokładnie. Co prawda w ostatnim roku Legnicki Zamek i dziedziniec Legnickiego Zamku stał się miejscem wydarzeń kulturalnych. Coraz częściej różne organizacje tutaj swoją aktywność lokują. Natomiast rzeczywiście legniczanie kojarzą Legnicki Zamek ze szkołą. Natomiast wiedza o tym miejscu jest naprawdę znikoma.
5: I będziecie wy ją poszerzać. W jaki sposób? Jak konkretnie?
6: Chcemy zbudować do końca roku przede wszystkim taki zespół, który wypracuje metody. Mamy taką sytuację. Oto najstarsza ceglana warownia na Śląsku i w Polsce całej. Ogromny obiekt z ogromną historią, 800-letnią, ale do dzisiaj nie doczekał się żadnego zwartego opracowania. Naszą ambicją jest to zmienić. Będziemy na pewno pracować jeszcze w tym roku nad wydaniem popularnej książki o opowieściach zamkowych, ale też chcemy zbudować do końca roku zespół, który podejmie pracę nad monografią tego miejsca.
5: Na zamku w Legnicy przez prawie 500 lat rezydowali piastowscy książęta, w tym dwóch władców Polski, książę Henryk Brodaty i Henryk II Pobożny. Zamek piastowski w Legnicy to najstarsza romańska ceglana warownia w naszym kraju z przełomu XII i XIII wieku, z jedyną w swoim rodzaju zieloną komnatą w Polsce i drugim co do wielkości palatium w Europie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Na koniec przenosimy się do Polanicy Zdroju, gdzie oddano do użytku prawdopodobnie najnowocześniejszy pump track w Polsce. Przynajmniej tak twierdzą użytkownicy. Materiał Jacka Zycha.
0: Tak, na pump track, który działa od końca maja, przyjeżdżają młodzi ludzie nie tylko z ziemi kłodzkiej, ale i położonych niemal po sąsiedzku Czech. Nowoczesny obiekt jest częścią dużego parku rowerowego, na który składa się pump track, park umiejętności rowerowych i tor cross country, na którym już za kilka dni odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim.
7: Będą to ostatnie mistrzostwa przed olimpiadą, więc mamy nadzieję, że będzie obfitował w zawodników i w emocje, które na tym torze będą zapewnione. Według Mai Włoszczowskiej, która była na otwarciu, twierdzi, że jest to najmocniejszy, najtrudniejszy tor w Polsce.
0: Powiedział Mateusz Jelin, burmistrz Polanicy Zdroju. No i właśnie częścią tego parku rowerowego jest pump track, czyli zamknięta, mocno pofalowana, pełna zakrętów i hopek trasa rowerowa przeznaczona w zasadzie dla wszystkich. Rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy. Ja zapytałem burmistrza o powody tak dużego zainteresowania sportami rowerowymi w Polanicy Zdroju.
7: Polanica Zdroju w latach 90. już była mekką dla kolarzy górskich. Tu właśnie wspomniana Maja Włoszczowska w Polanicy Zdroju zdobywała pierwsze szlify na górskich pętlach. Później mieliśmy chwilę przerwy, ale cały czas od 20 już lat bike maraton w Polanicy gości. No i teraz chcieliśmy stworzyć nową atrakcję właśnie dla turystów, dla rowerzystów, ponieważ widzimy, jak dynamicznie rozwija się ta gałąź sportu, ta gałąź gospodarki.
0: Budowa całego parku rowerowego kosztowała Polanice ponad 8 milionów złotych. Tak jak powiedziałem, korzystają z niego młodzi ludzie nie tylko z Polanicy i najbliższych okolic ziemi kłodzkiej, ale i goście z Czech, którzy cenią sobie polanickie trasy rowerowe. Z Polanicy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
3: Dziękuję w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland, this is Dario Rodriguez and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Oh.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
4: Tak jest, sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 21 minut przed siódmą. Słuchajcie, człowiek by nie chciał do pracy, nie chciałby do szkoły, nie chciałby w ogóle nigdzie, tylko chciałby teraz siedzieć sobie na jednej z dzikich plaż w samochodzie, jeżeli to w ogóle możliwe. Rotar.

Zawsze gubiła coś, mamy nadzieję, że nie gubiła kluczy od domu, bo to najgorzej. A najczęściej to jest tak, że człowiekowi wydaje się, że zgubił klucz, a nie zgubił, tylko źle poszukał i wychodząc z domu też wydaje mu się, że nie zamknął, a przecież zamknął i to ponoć się nazywa nerwica małych natręctw. Ciąg kół tekstu nazywa ten młodzieniec Standing Next to You teraz u nas.

0: Sięga się po klasykę, sięga oczywiście. Vedat Yunal, tym razem to zrobił Billie Jean od Michaela Jacksona w takiej wersji. Też brzmi fajnie. Chociaż oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą to nie to samo, co oryginał. I też będą mieli rację. A my patrzymy sobie na zegarek. Jest niespełna 11 minut przed godziną 7 i to jest właściwa pora, żeby wybrzmiał stały fragment gry w muzycznym radiu.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A zatem, drogie i drodzy, pozwólcie, że sprawdzimy, zaczynając jak zwykle od baranów, co nas czeka w ten dzień. Barany silniej mogą odczuwać emocje, będą wyczulone na krytykę i zwracanie uwagi. Byki, wtorek to dobry moment na porządkowanie swojego trybu życia. Pora się już przestawić. Bliźnięta będą drążyć rozpoczęte sprawy i tematy, ale powoli odczują odpływ sił i energii. Raki mogą być nerwowe i rozkojarzone, a trzeba postarać się zażegnać konflikty w domu. Lwy od rana tryskać będą energią, a uśmiechem i optymizmem zarażać nawet otoczenie. Panny będą nadrabiać zaległości, tak by lato i wakacje zacząć spokojnie i bez nerwów. Wagi, pora na nowe kontakty. Jest szansa na nagły, ale bardzo korzystny zwrot w interesach. Skorpiony odczują korzystną passę. Dodatkowo mogą liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Strzelce staną przed szansą zrobienia czegoś dobrego i zrealizować swoje nowe pomysły. Koziorożcy zdołają dojść do zgody. Górę nad emocjami na szczęście weźmie rozsądek. Wodniki odczują skutki ostatnich wydarzeń. W życiu prywatnym większe zamieszanie. No i wreszcie ryby, które czeka dzień wypełniony dziwnymi rozmowami w domu. Niestety nie rozwiążą one kłopotów. A ten dzień to wtorek, 16 czerwca, 198 dni zostało nam do końca roku. Jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, a także... Co to tutaj było? Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Jeśli chodzi o imieniny, to mają je dzisiaj Alina, wrażliwa, intuicyjna i towarzyska, a także Judyta, skromna, oszczędna i niezależna, i Justyna, stateczna, praktyczna i zdolna. A osoby urodzone 16 czerwca wyróżniają się darem obserwacji i niebywałą wręcz intuicją, a w ich naturze uczucia łączą się z intelektem w jedną harmonijną całość. Są bardzo wrażliwe, zazwyczaj bywają też bardzo rozmowne, wręcz gadatliwe. Są przy tym bystre, dowcipne, a czasami impulsywne. Szczęśliwa dla nich cyfra to 5, a sprzyjający im znak zodiaku to baran.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Trochę tak z przekąsem śpiewali, bo to przecież nie jest prawda, że chłopaki nie płaczą. Płaczą oczywiście, najczęściej to płaczą z powodu alergii wiosennej czy letniej i żadne środki nie pomagają, a łzy lecą i płaczą też jak ich drużyna przegra. No, jeszcze z innych powodów też płaczą, ale o tym szcza nie będziemy mówili. Też smutno nam jest, bo nie wiemy, co z kotem z Ołoboka, czy kot został ściągnięty z drzewa i jest cały i zdrowy, a koty to naprawdę nie płaczą, wiadomo. Z innych ciekawych rzeczy patrzymy na zegarek, jest minuta przed siódmą.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I dosłownie za kilkadziesiąt sekund zaprosimy Was na porcję najświeższych doniesień z kraju, ze świata, a także ze sportu.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
4: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
3: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
5: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
3: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie

0: życie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
1: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran-Nowa Zelandia 2-2 i Belgia-Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów, Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
3: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.
4: Wiadomości. Muzyczne radio.

0: To jest Modern Talking, to jest I'm No Rockefeller, a to jest wiadomość z portalu wrocław.pl. Otóż sensacyjne wieści są z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wkrótce bowiem zakwitnie w nim niezwykła roślina. Dziwadło olbrzymie się nazywa ta roślina. Amorphophallus titanum, tak się nazywa po łacinie. Przepraszam za moją wymowę. To jest ponoć rzadkość i wielka gratka dla miłośników roślin. Spektakl z dziwadłem w roli głównej będzie można zobaczyć osobiście w ogrodzie przy ulicy Sienkiewicza oraz śledzić na żywo podczas transmisji w internecie. Słuchajcie, no to jest taka mocno dla koneserów roślina. Nawet można by powiedzieć, że jest tak brzydka, że aż ładna, ale nie to jest wyznacznikiem jej dziwności i sensacyjności. Otóż ta niezwykła roślina wydaje z siebie zapach padliny i ludzie idą oglądać i wąchać. Wariactwo.
1: Poranek z muzycznym radiem. Uczymy
0: przebojem. Ani to ładne, ani to pachnie, a ludzie się tym zachwycają. Szok. 7:09.
2: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cindo, French Kiss. Takie dobudzenie francuskim pocałunkiem. Nie wiemy, co to jest, nawet boimy się sprawdzać. Za to mamy większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w świecie motoryzacji. To zawsze jest wiedza sprawdzona i świeża, niczym bułeczki z piekarni o poranku. I teraz na kwadrans po siódmej będziemy ją wam prezentować.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, ruszamy ponownie w drogę. Dzisiaj w programie, czy na stacjach będzie taniej jakość paliw na Dolnym Śląsku. A propos, remonty m.in. dróg w Jeleniej Górze i wielka akcja policji w tym tygodniu. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Obecna sytuacja na rynku paliw, czas kolejnego wyczekiwania na pokój na Bliskim Wschodzie i odblokowanie cieśniny Ormuz, co ma być argumentem na rzecz głębokiej korekty cen w przyszłości. No zobaczymy. Wracając na nasze podwórko, średnie ceny według e-petrol.pl mogą być następujące w kolejnych dniach. Zwykła benzyna 5,84, 5,97 litr, olej napędowy 6,21, 6,34 plus autogaz 3,42, 3,50 za litr. Oczywiście prognozy dotyczą warunków obowiązywania pakietu CPN, który formalnie obowiązuje tylko do 15 czerwca. Według najnowszych informacji program ceny paliw niżej ma być wygaszany etapami, tak aby uniknąć gwałtownego skoku cen na stacjach. Jak informuje Business Insider Polska, rząd chce sobie zostawić furtkę, aby wrócić do osłon, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja. Teraz jakość paliw na Dolnym Śląsku.
1: Aktualności.
2: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przebadał 42 stacje oraz jedną hurtownię. Wśród skontrolowanych stacji były m.in. 3 z Jeleniej Góry, po jednej z Legnicy i Lubina, 2 z Wrocławia. Nigdzie nie stwierdzono nieprawidłowości, a jakość paliwa z pobranych próbek była zgodna z obowiązującymi standardami. Inspektorat podkreśla, że regularne kontrole pozwalają oceniać jakość paliw, wykrywać nieprawidłowości i eliminować z rynku produkty niespełniające norm. W przypadku oleju napędowego sprawdzana jest na przykład nie tylko jakość paliwa, ale także obecność substancji służących do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych oraz innych składników mogących wpływać na ich klasyfikację. Teraz kolejny etap remontu ulicy Wolności w Jeleniej Górze, tym razem od marketu Lidl do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną.
1: Autoradio.
2: Prace ruszają 16 czerwca, to już trzeci etap przebudowy najdłuższej ulicy w Jeleniej Górze, łączącej centrum z cieplicami. W związku z tym wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie prowadzone prace będą od marketu do zajezdni MZK, w kolejnym od MZK do ulicy Nadbrzeżnej. Jezdnia w tym czasie zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Zgodnie z umową prace mają być zakończone 13 listopada tego roku. Władze Jeleniej Góry proszą kierowców oraz pieszych o stosowanie się do tymczasowego oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności w obszarze prowadzonych robót. I jeszcze jedna informacja. Ruszyła wielka akcja policji. Potrwa ona do 21 czerwca na terenie Europy, w tym w Polsce. Funkcjonariusze baczniej przyjrzą się trzeźwości kierowców oraz temu, czy nie prowadzą pod wpływem substancji odurzających. Polska policja informuje, że szczególne natężenie działań przypadnie na drugą połowę tygodnia. Najważniejszym punktem akcji będzie całodobowy maraton kontroli zaplanowany na piątek 19 czerwca. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: My mówimy dzień dobry wszystkim, a Anita śpiewa piosenkę, która idealnie pasuje do programu Autoradio. Szeroko

0: Dragon i Heartbreaker, taka to ładna piosenka, która się pojawiła u nas na 24,5 minuty po godzinie 7. Słuchajcie, Robert Kasprzycki, człowiek od nieba do wynajęcia, znany pieśniarz krakowski, podrzuca mema. Czy widziałeś, jeśli podgrzejesz kiełbaski na śniadanie nieco dłużej, to pękną, a tym samym otworzy się w nich dodatkowa przegródka na musztardę? Słuchajcie, artyści niby poważni, a takie sobie jaja robią o poranku. No oczywiście, że wiedziałem. Nie tylko na musztardę, ale na ketchup też.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tu wiosna trwa na całego, jest dopiero 16 czerwca, proszę bardzo, Gibbs, Ego i For Money wyskakują z piosenką Ostatni dzień lata i to nie jest jedyna piosenka, która traktuje o tym, że albo lato stygnie, albo się kończy, zanim się ono zaczęło. No to jest po prostu skandal.

0: reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
7: Autopromocja.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
9: 7.30 na zegarze, termometry o tej porze pokazują od 9 do 13 stopni, później będzie cieplej, cieplej też niż wczoraj, od 19 do 22 ma być. Więcej słońca też niż wczoraj, ale trochę chmur na niebie też będzie nam towarzyszyło, z nich możliwe są opady deszczu, ale przelotne i raczej wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż ciśnienie jest już całkiem 1015 hektopaskali, a w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Biometr o poranku jest obojętny, później będzie korzystny, a teraz powietrze w całym regionie ma wręcz fantastyczną jakość. A na wiadomości z regionu, czyli raport regionalny, zaprasza Jacek Rogulski.
10: Dzień dobry, zaczynamy świeżą informacją. Rafał Dyjur, pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Centrum Kotliny Jeleniogórskiej, po rezygnacji Sylwii Modrzyk, obowiązki dyrektora Szpitala Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył Rafałowi Dyjurowi, który do tej pory kierował Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich. Nowy dyrektor będzie zarządzał placówką w Jeleniogórze przez najbliższe 6 miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Dobre wiadomości dla Kamiennej Góry, ale także dla miłośników historii. Urząd Miasta otrzymał pozwolenie na budowę. To kolejny krok w stronę ratowania zamku Grodztwo.
11: W komunikacie czytamy: zakończyliśmy kluczowy etap przygotowań do rewitalizacji ruin renesansowego zamku Grodztwo. Dokumentacja techniczna jest już gotowa, a miasto otrzymało pozwolenie na budowę. Przypomnijmy, na przygotowanie projektu miasto Kamienna Góra pozyskało 150 tysięcy zł z rządowego programu Polski Ład. Wewnątrz historycznych murów powstanie nowoczesna galeria widokowa składająca się ze schodów i pomostów. Rekonstrukcji doczekają się też zniszczone sklepienia krzyżowe z wykorzystaniem odzyskanej cegły oraz reprezentacyjna brama wjazdowa. Wokół nowej bramy odtworzona zostanie rzeźbiona okładzina z piaskowca wraz z konserwacją dwóch zabytkowych kartuszy herbowych. Dodatkowo w sercu zamku stanie wysoki na 24 metry maszt flagowy, mówi Janusz Odasewicz, burmistrz Kamiennej Góry. Teren wokół ruin przejdzie całkowitą metamorfozę. Samosiewy drzew i krzewów zostaną usunięte w celu odsłonięcia zabytku i przywrócenia historycznych osi widokowych. Projekt zakłada budowę ścieżek oraz oraz utworzenie parkingu. Pojawi się też iluminacja, sieć monitoringu połączona z systemem miejskim oraz elementy małej infrastruktury. Teraz miasto Kamienna Góra skupia się na pozyskaniu dotacji na właściwe prace budowlane przy zabytku. Przypomnijmy, położone w północnej części miasta na lewym brzegu rzeki Bóbr ruiny zamku Grodztwo to jeden z najcenniejszych skarbów historycznych. Pierwsza warownia mogła powstać tu nawet w XIII wieku. Legenda przypisuje jej wzniesienie zakonowi templariuszy. W przeszłości gościły tu wielkie postacie historyczne, m.in. król Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander oraz przyszły cesarz pruski książę Fryderyk Wilhelm. Do dziś zachowały się mury, dziedziniec, wieża i brama główna, do których prowadzi ponad stuletnia Aleja Lipowa, tak zwana Książęca, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
10: Tylko rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Donoszący rodzice już złożyli ponad 315 tysięcy wniosków na blisko 432 tysiące dzieci, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Żadnej przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będzie zupełnie inaczej, bo będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek. Gdy patrzę na nasze statystyki z ubiegłego roku, to w analogicznym okresie 2025 mieliśmy tych wniosków troszeczkę więcej, a więc wygląda na to, że jeszcze są spóźnialscy, którzy zapomnieli, że wniosek trzeba ponownie złożyć, jeżeli chce się dostawać 800+.
10: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje na antenie Muzycznego Radia o 8.30. Zapraszamy.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio o poranku.
14: Sprawdzamy godzinę.
15: Sprawdzamy. Jest 7.40 prawie, że 1. To oznacza, że jest 19 minut przed godziną 8, a u nas będą was budzili teraz Herbut, Zalia i Bambi. A nie, literki w ciało. Bambino, Vito Bambino. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie.

0: tell me now.
1: Broken Hearts z Gabry Ponte i Train, a na zegarze 14 minut niespełna przed 8 i to jest pora właściwa, żeby pojawił się ten program.
2: Portfel.
3: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Paliwa na stacjach będą dziś nieco droższe, do normalnego poziomu wróci akcyza, bo rząd stopniowo rezygnuje z programu ceny paliw taniej. Po ogłoszeniu porozumienia między USA a Iranem ceny ropy na światowych giełdach spadają, jest więc szansa, że podwyżki na stacjach nie będą zbyt dotkliwe. Podatek VAT na poziomie 8% ma zostać utrzymany do 30 czerwca, od lipca znów płacić będziemy stawkę 23%. Dla kieszeni konsumentów może to oznaczać wyższe wydatki, dla budżetu sporą ulgę. Według Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy kosztowała już państwową kasę 700 milionów złotych, a utrzymywanie niższego VAT-u aż 900 milionów. Interwencja na rynku paliw pozwoliła rządowi utrzymać w ryzach inflację. Według najnowszych danych GUS w maju ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. To tyle, ile wynikało ze wstępnych szacunków i minimalnie mniej niż przed miesiącem. Tanieją głównie warzywa, ale też mięso i tłuszcze. Więcej płacimy m.in. za utrzymanie mieszkań, media, transport czy napoje alkoholowe. Według ekspertów PKO BP w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze delikatnie spaść. Dla NBP poziom idealny to 2,5% w skali roku. Dla statystycznego Polaka najważniejsze jest, by szybciej od cen rosły wynagrodzenia. Z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Czech prowadzić ma jeden z nowych korytarzy transportowych zaplanowanych w nowej zintegrowanej strategii kolejowej. Dokument przedstawiły wczoraj władze spółek Port Polska oraz PKP PLK. Program ogółem przewiduje budowę lub modernizację 4700 km linii kolejowych, dzięki czemu dostęp do tej formy transportu zyskać ma 27 małych i średnich miast. Dużo krótsze mają być też czasy przejazdów. Ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy dojeżdżać mamy w 100 minut. Podróż do Gdańska ma trwać 2 godziny i 45 minut, a do Rzeszowa 2 godziny i 40 minut. Chwilę jednak na to wszystko poczekamy. Inwestycje mają się zakończyć w 2035 roku.
2: Pora dla inwestora.
3: Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych wzrostów, ale później entuzjazm malał, a akcje taniały. Ostatecznie wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 1,12% i ma 3672 punkty. Najmocniej taniały walory Orlenu, mocno w górę poszybowały akcje KGHM i Modivo. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,27 zł, za dolara 3,69 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,94 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.
4: Muzyczne radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

0: Dzisiaj mówiliśmy o tym, że straż z Bolesławca pojechała do miejscowości Ołobok, bo tam kot wlazł na drzewo i zejść nie chciał i dowiedzieliśmy się w końcu, co z kotem z Ołoboka. Znikł przed przybyciem służb, uciekł, nie było kota, więc nie wiadomo, co zgłaszający widział. I teraz w sumie myślimy, że to całkiem dobrze, że kota nie było, nie trzeba było go ściągać. Dziękujemy za informację naszym przyjaciołom z Dolnośląskie Alarmowo.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A my mówimy za 5:08, za 5 minut wiadomości, kraj, świat i zagranica. O tym będziemy mówić. Polecamy się już teraz.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
3: A, znowu tyle za paliwo.
4: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
3: Jak?
4: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
5: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie.
8: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
9: Ósma.
8: Czas na wiadomości.
10: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
11: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste. Że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
10: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet

0: dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
1: I naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
0: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian.
3: Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję, dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy, Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą 3 kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy-Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuskiej Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Monaka, what do you want from me? Czegoż ty ode mnie oczekujesz? O poranku, żebym pracował wydajnie i szybko? No w sumie tak, takie mogą być oczekiwania. A człowiek by chciał, by na przykład zjeść coś dobrego. Słuchajcie, najgorsza rzecz jaka może być. Przeglądasz o poranku sobie Instagrama, a tam ci wyskakują takie rolki, jak facet robi jajecznicę w kształcie różyczki i to mu zajmuje dosłownie sekundę. A ty jak chcesz zrobić jajecznicę, a nie jesteś kucharzem zawodowym albo takim przynajmniej amatorskim, to ci to zajmuje przynajmniej 10 minut, nabrudzisz na tym, przy tym tyle, że to się w ogóle nie opłaca i tak wychodzisz do pracy albo do szkoły głodny. Takie to życie we wtorek 16 czerwca. 9,5 minuty po godzinie 8, kłaniamy się nisko i mówimy wam raz jeszcze.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Budzimy przebojowo, budzić będziemy za chwilę, bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło. Wróć, już teraz jest nam niezwykle miło, że jesteście z nami.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
12: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Dobra ksywa, albo dobry pseudonim, albo dobra nazwa zespołu w showbiznesie to jest podstawa i on ma fajne nazwisko, nazywa się Burak Jeter. Burak to prawdopodobnie imię, a razem z nim Metro The Savage. Ta piosenka nosi tytuł Gozen, a teraz on.
1: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.
0: No tak, wiosna tutaj się jeszcze nie skończyła, a my mamy taką lekką tęsknotę za latem i za wakacjami, a jak przychodzą wakacje, to może się zdarzyć, drogie i drodzy, że w domu nie będzie dzieci, a wtedy niezależnie od wieku, dorośli stają się odrobinkę niegrzeczni.

0: Trochę nam się wydaje, że to ludzie już naprawdę tęsknią za wakacjami, jak w radiu pojawia się Ramis i Hello Summer. Latko, przychodź jak najszybciej, tylko nie bądź zbyt upalny i zbyt suche. A u nas teraz Hurt i Purple Disco Machine, Wonderful Life, wersja 2025. A my raz jeszcze chcemy wam powiedzieć te słowa.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Zdecydowanie wolimy noce niż wojnę, a tytuł tej piosenki to Wojny i noce, to jest Daria Zawiałow, a jeśli chodzi o inne imiona niż Daria, to pamiętajcie, że dzisiaj imieniny mają Alina, Judyta i Justyna. Dziewczyny, wszystkiego najlepszego życzę wam. Muzyczne radio 25:30 po 8:00.

0: Radio. Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: 8.31, od 12 do 14 stopni o tej porze, później od 19 do 22 i do tego wszystkiego więcej słońca dzisiaj niż chmur i opady deszczu też są możliwe, ale to głównie wieczorem, na szczęście przelotne. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał dzisiaj z zachodu.
10: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Prognoza pogody za nami. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Tu się nic nie zmieniło, ale później się zmieni. Delikatnie ma wzrosnąć. Teraz jest 1015 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, to ten jest albo obojętny, albo już nawet korzystny. A jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
9: Mariusz D. wraz z żoną dla kilkuletnich dziewczynek miał być rodziną zastępczą, jednak 47-latek, wykorzystując tę zależność, wielokrotnie współżył z dziećmi. Sąd okręgowy w Legnicy skazał go na 15 lat więzienia.
13: Sędzia Michał Misiak, ogłaszając wyrok, nie miał wątpliwości, że Mariusz D. wielokrotnie zmuszał 4- i 5-latkę do współżycia seksualnego. Do tego prezentował im filmy pornograficzne, doprowadzając dziewczynki do różnych czynności seksualnych, jakie musiały wykonywać między sobą. Wyrok w wielu miejscach zawiera drastyczne opisy dramatu, jaki przechodziły dzieci. Część nie nadaje się do publikacji.
14: Uznaje oskarżonego za winnego tego, że wykorzystując sposobność pozostawania z dziećmi bez obecności małżonki, dopuścił się czynu zabronionego przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich, które pozostawały pod jego pieczą w warunkach sprawowania wobec nich funkcji rodziny zastępczej. Kilkukrotnie doprowadził obie te małoletnie do poddania się innym czynnościom seksualnym, obcował z nimi płciowo i za to skazuje go na karę 15 lat pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego środek zabezpieczający w postaci terapii w związku ze stwierdzeniem zaburzeń preferencji seksualnych w postaci pedofilii nieekskluzywnej. Zasądza od oskarżonego tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę kwotę 15 tysięcy na rzecz jednej z pokrzywdzonej, kwotę 25 tysięcy na rzecz drugiej pokrzywdzonej.
13: W tym samym procesie przed sądem odpowiadała również żona Mariusza D. Prokuratura zarzucała jej psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi pozostającymi pod ich opieką. Sąd nie dopatrzył się jednak wystarczających dowodów i uniewinnił kobietę. Koszmar dwóch kilkuletnich dziewczynek trwał przez około 3,5 roku. Obecny ojciec zastępczy pokrzywdzonych uważa, że wymierzona Mariuszowi D. kara jest niewspółmiernie niska do popełnionych czynów. Dziś dziewczynki mieszkają poza Dolnym Śląskiem. Pod opieką nowych rodziców zastępczych oraz specjalistów przechodzą intensywną terapię, która ma pomóc im poradzić sobie z traumą i jej długotrwałymi skutkami. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura, która w trakcie procesu wnioskowała o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Mariusza D., zapowiada, że rozważy wniesienie apelacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: I zmieniamy temat. Jak już informowaliśmy, po 30 latach kolej wraca do Bolkowa. Samorząd województwa dolnośląskiego rozpoczął pierwszy etap odbudowy linii kolejowej nr 302 na trasie Strzegom-Bolków-Marciszów. Inwestycja ma przywrócić połączenie kolejowe nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także poprawić dojazd turystów, m.in. do Jeleniej Góry. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie lokalnej społeczności, podkreśla Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.
15: Dla miasta to na pewno duża promocja. Liczymy w tym układzie na przybycie turystów, którzy będą się tą koleją przemieszczać i nie tylko, że pojadą dalej do Jeleniej Góry, ale wsiądą w tym Bolkowie, pozwiedzają miasto, a więc to jest bardzo ważne dla nas. Tutaj no nie ukrywam, duże podziękowania dla inicjatorów kolej na Bolków, bardzo dużo uzebrali podpisów. Są dalej zaangażowani bardzo mocno. Tutaj podziękowania dla pełnomocnika, marszałka województwa dolnośląskiego, dla pana Radosława Zysnarskiego, który tak bardzo mocno lobbował powrót tej kolei do Bolkowa. Powrót tej kolei do Bolkowa jest ważny nie tylko dla bolkowian, ale dla całego regionu. Jest to przede wszystkim duży skrót z Jaworzyny do Marciszowa i dalej w stronę Jeleniej Góry. Także to będzie duże ułatwienie dla podróżujących i nie tylko.
9: Pierwsze pociągi mają zacząć jeździć do Bolkowa w okolicach 2030 roku. Poczekamy. Realizm magiczny w Karkonoszach. Niezwykła wystawa fotografii Tomasza Szyrwiela w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. To niepowtarzalna ekspozycja, opowieść o górach, które zapominają o ludzkim istnieniu. Na wernisaż wystawy, który odbędzie się dzisiaj, zaprasza Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
16: Jak sam autor mówi, zamiast turystycznego gwaru cisza, która lubi niepokoić. Zamiast ostrego słońca, barwy, o których śni jutrzenka. Zamiast zdeptanych szlaków, niespłoszone ludzką obecnością mgły. Zapraszam na wystawę fotografii, która pozwala zajrzeć do świata niedostępnego dla większości z nas. Do świata, który niknie tuż po wschodzie słońca. Zapraszamy Was serdecznie na obejrzenie wspaniałych fotografii autorstwa Tomasza Szyrwiela, grafika, rysownika, fotografa, który jest autorem niesamowitego bestsellera, jakim jest Bestiariusz Jeleniogórski. Wernisaż wystawy odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze na ulicy Cieplickiej 11A.
9: Kolejny raport o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
17: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Pogoda w górach.
18: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 9 stopni, wiatr północno-zachodni 11 metrów na sekundę, widzialność do 800 metrów, zachmurzenie zmienne. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre, śliskie. Szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remonty, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 9 do 20 stopni, wiatr północno-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i miłego dnia. Dziękuję.
17: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
19: Hello Poland, we are SNC and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.

0: No tak, człowiek miał powiedzieć, która jest godzina, ale tak się tymi nogami rozmarzył, bo to wiosna jest i słoneczko wyszło, że wziął i zapomniał i się nie odezwał, tak go zamurowało. Przepraszam, to ja już mówię. 8:45, a nawet 46 za moment, czyli za 14 minut minie godzina 9. Tak swoją drogą, Jarek Janiszewski, który śpiewa tę piosenkę w zespołu Czarnoczarni i nie tylko. Nie najlepszego zdrowia jest ostatnio, dajcie mu trochę swojej energii, niechże chłopak ją ma i zdrowieje. A my wiemy, żeby być zdrowym, to trzeba mieć mnóstwo pieniędzy, więc teraz sprawdzimy, co tam w portfelu jest.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Paliwa na stacjach będą dziś nieco droższe, do normalnego poziomu wróci akcyza, bo rząd stopniowo rezygnuje z programu ceny paliw taniej. Po ogłoszeniu porozumienia między USA a Iranem ceny ropy na światowych giełdach spadają, jest więc szansa, że podwyżki na stacjach nie będą zbyt dotkliwe. Podatek VAT na poziomie 8% ma zostać utrzymany do 30 czerwca, od lipca znów płacić będziemy stawkę 23%. Dla kieszeni konsumentów może to oznaczać wyższe wydatki, dla budżetu sporą ulgę. Według Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy kosztowała już państwową kasę 700 milionów złotych, a utrzymywanie niższego VAT-u aż 900 milionów. Interwencja na rynku paliw pozwoliła rządowi utrzymać w ryzach inflację. Według najnowszych danych GUS w maju ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. To tyle, ile wynikało ze wstępnych szacunków i minimalnie mniej niż przed miesiącem. Tanieją głównie warzywa, ale też mięso i tłuszcze. Więcej płacimy m.in. za utrzymanie mieszkań, media, transport czy napoje alkoholowe. Według ekspertów PKO BP w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze delikatnie spaść. Dla NBP poziom idealny to 2,5% w skali roku. Dla statystycznego Polaka najważniejsze jest, by szybciej od cen rosły wynagrodzenia. Z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Czech prowadzić ma jeden z nowych korytarzy transportowych zaplanowanych w nowej zintegrowanej strategii kolejowej. Dokument przedstawiły wczoraj władze spółek Port Polska oraz PKP PLK. Program ogółem przewiduje budowę lub modernizację 4700 km linii kolejowych, dzięki czemu dostęp do tej formy transportu zyskać ma 27 małych i średnich miast. Dużo krótsze mają być też czasy przejazdów. Ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy dojeżdżać mamy w 100 minut. Podróż do Gdańska ma trwać 2 godziny i 45 minut, a do Rzeszowa 2 godziny i 40 minut. Chwilę jednak na to wszystko poczekamy. Inwestycje mają się zakończyć w 2035 roku.
1: Pora dla inwestora.
2: Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych wzrostów, ale później entuzjazm malał, a akcje taniały. Ostatecznie wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 1,12% i ma 3672 punkty. Najmocniej taniały walory Orlenu, mocno w górę poszybowały akcje KGHM i Modivo. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,27 zł, za dolara 3,69 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,94 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

A czwórka, proszę bardzo, jeśli chodzi o kilometr 16 w kierunku na Wrocław, między węzłami Zgorzelec, Godzieszów, tam naprawiają drogę i tam jest koreczek. I jeśli chodzi o kierunek przeciwny w kierunku na Zgorzelec, kilometr z numerem 55, węzeł obszar Krzywa LSSE, tam wymieniają płyty betonowe i zajęty jest prawy pas i tam kierowcy Zello i także nasi słuchacze mówią, tam jest koreczek, cóż jeszcze musicie wiedzieć, krajowa 8, miejscowość Rolantowice, kierunek na Wrocław, też naprawiają nawierzchnię, tam jest wahadło i tam też się korkuje. Wrocław, Rolantowice, kierunek na Wrocław, Rolantowice między Łogiewnikami a Kobierzycami. Bibi Rexa i Snoop Doggi Satellite, a teraz proszę bardzo, kolejny z utworów, który chcemy wam zaprezentować o tak wczesnej porze, jak 8 minut przed godziną 9, to Remedy, Emmanuel i Jason, Living La Vida, cokolwiek to znaczy, ale brzmi dobrze. Niech zatem brzmi.

0: Za moment to miejsce zajmie Zbyszek Deka. Ja, Radek Bajer, życzę wam pięknego dnia. Trzymajcie się, do usłyszenia i zostawiam was w fantastycznym, słonecznym towarzystwie.
1: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie muzycznego radia.
0: No właśnie, panowie są słońcem, opętani, a słońca dzisiaj ma nam nie zabraknąć, czego wam serdecznie życzę.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 9.
6: Czas na wiadomości.
8: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po 2 operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
9: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
8: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej Ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na Ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosze Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
10: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
8: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto

0: To zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
1: Stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
2: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
0: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy, na ostatniej prostej planowaniu wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 nocy przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włochy z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Loco, loco, loco contigo. Rozumiemy to szaleństwo na naszym punkcie, ale spokojnie, jesteśmy z wami o każdej porze. Zawsze możecie do nas dołączyć do Muzycznego Radia. Mamy nadzieję, że jak najwięcej z was dołączy do nas dzisiaj, 16 czerwca, we wtorek. Jest 9:08, Zbyszek Deka. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama.
3: Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Co Meghan Trainor w Muzycznym Radiu 14 minut po godzinie 9. Jeżeli ktoś przespał wczesnoporanny horoskop, to teraz jest szansa nadrobić zaległości.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany silniej mogą odczuwać emocje, będą wyczulone na krytykę i zwracanie uwagi. Byki, wtorek to dobry moment na porządkowanie swego trybu życia. Pora się już przestawić. Bliźnięta będą drążyć rozpoczęte sprawy i tematy, ale powoli odczują odpływ sił i energii. Raki mogą być nerwowe i rozkojarzone, a trzeba postarać się zażegnać konflikty w domu. Lwy od rana tryskać będą energią, a uśmiechem i optymizmem zarażać nawet otoczenie. Panny będą nadrabiać zaległości, tak by lato i wakacje zacząć spokojnie i bez nerwów. Wagi, pora na nowe kontakty, jest szansa na nagły, ale bardzo korzystny zwrot w interesach. Skorpiony odczują korzystną passę, dodatkowo mogą liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Strzelce staną przed szansą zrobienia czegoś dobrego i będą mogły zrealizować swoje nowe pomysły. Koziorożce zdołają dojść do zgody. Górę nad emocjami na szczęście weźmie rozsądek. Wodniki odczują skutki ostatnich wydarzeń w życiu prywatnym, większe zamieszanie. Ryby czeka dzień wypełniony dziwnymi rozmowami w domu. Niestety nie rozwiążą one kłopotów. Co do osób urodzonych 16 czerwca, wyróżniają się darem obserwacji i niebywałą wręcz intuicją, a w ich naturze uczucia łączą się z intelektem w jedną harmonijną całość. Są bardzo wrażliwe, zazwyczaj bywają też bardzo rozmowne, wręcz gadatliwe. Przy tym są bystre, dowcipne, czasami impulsywne. Szczęśliwa cyfra 5, sprzyjający znak zodiaku to baran. Imieniny obchodzą dzisiaj Alina, osoba wrażliwa, intuicyjna i towarzyska, Judyta, skromna, oszczędna i niezależna oraz Justyna, praktyczna, zdolna, stateczna. Wszystkiego wymarzonego, najlepsze życzenia od Muzycznego Radia 16 czerwca w dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już tylko o kilka minut. Przed nami długi wiosenny dzień, jeden zresztą z ostatnich wiosennych dni. Na szczęście pogoda zaczyna nam się prostować, będzie tylko lepiej.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
0: Jeszcze do wczoraj chłody, a dzisiaj termometry w wielu miejscach mogą wskazać już ponad 20 stopni.
2: Dzień dobry, tu Magda Wójcik, zespół Goja. Muzyczne Radio. Oni naprawdę kochają muzykę.

rzymskimi wakacjami byśmy nie pogardzili. Tym bardziej, że ostatnio było się parę dekad temu. Co powiesz na Rzym? Magda Wójcik z zespołem Goja, jest 9:20, Muzyczne Radio.

9:25, tytuł następnej piosenki może brzmieć podejrzanie, bo tytuł ten to były momenty, ale nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, jak chodzi o wysłuchanie tego utworu. To Kasia Sienkiewicz.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Zanim zrobi się gorąco, zrobi się w końcu cieplej. Jutro do 25 stopni, dzisiaj do 22. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy o 14-15 stopni. Nadal wieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Zachmurzenie dzisiaj małe, umiarkowane. Więcej chmur po południu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja region. Stacja.
5: Tak, późniejszym popołudniem chmur wyraźniej może przybyć, a wieczorem czy w nocy może nawet padać miejscami, głównie na południu regionu. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: W inkubatorze przedsiębiorczości w Lubinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Dolnośląscy Liderzy Biznesu. Projekt skierowany do przedsiębiorców i przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska tworzy przestrzeń do rozwoju biznesu poprzez inspirujące prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, sesje networkingowe oraz strefę Expo.
8: Jak zaznacza Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, projekt Dolnośląscy Liderzy Biznesu od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie.
9: Dolnośląscy Liderzy Biznesu, cykl spotkań, seminariów, szkoleń, które odbywają się właściwie już od kilku lat i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, również z subregionu głogowskiego. To unikalna szansa na rozmowę o prowadzeniu biznesu, to unikalna szansa na różnego rodzaju wsparcie ekspertów, doradztwo, ale też wymianę doświadczeń.
8: O znaczeniu potencjału dolnośląskich przedsiębiorców oraz roli ich wsparcia mówi Tymoteusz Myrda, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.
10: Małe i średnie przedsiębiorstwa tak naprawdę są motorem napędowym rozwoju gospodarczego kraju. W związku z powyższym należy w szczególności o nich zadbać i województwo dolnośląskie, samorząd województwa dolnośląskiego wraz z agencjami swoimi gospodarczymi przygotowuje cykl takich spotkań. Tematyka bardzo ciekawa, dlatego że pozyskiwanie funduszy, jakie fundusze jeszcze można pozyskać, na jakie cele, cyberbezpieczeństwo i wszelkie inne informacje, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą, skąd pozyskać ciekawe finansowanie lub też jakie przepisy ostatnio wprowadzone zostały, które mają pomóc nam w realizowaniu właśnie swoich przedsięwzięć.
8: W 2026 roku w ramach projektu Dolnośląscy Liderzy Biznesu zaplanowano 10 spotkań organizowanych w różnych miastach Dolnego Śląska. Kolejne odbędzie się w Jaworze 23 czerwca. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rygnicy powstaje najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. Właśnie rozpoczyna się przebudowa dawnego szpitala modułowego.
11: Szpital modułowy wybudowano w 2021 roku na potrzeby pacjentów z COVID-em. To 40 modułów ustawionych na palach. Jeszcze rok temu mieścił się tam tymczasowy szpitalny oddział ratunkowy. Teraz dostanie drugie życie i to na najwyższym poziomie. Jego przebudowa za prawie 9,5 miliona złotych wsparcia z samorządu województwa dolnośląskiego obejmuje także kompleksowe wyposażenie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej, które w nim powstanie. Znajdą się w nim komfortowe sale chorych, sale rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie, pomieszczenia dla personelu szatni oraz sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku nadal funkcjonować będą pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Prace mają zakończyć się w ostatnich dniach listopada. Dzięki inwestycji Legnicka Klinika Wojewódzkiego Szpitala i Politechniki Wrocławskiej zyska nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne. Obecnie oddział rehabilitacji kardiologicznej znajduje się w budynku głównym szpitala. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Na koniec zaglądamy na budowę drugiego najwyższego budynku we Wrocławiu. To Quorum Tower przy ulicy Sikorskiego, który osiągnął docelową wysokość 137 metrów. Jest 75 metrów niższy od Sky Tower. Budowla składa się na kompleks budynków premium na rynku wrocławskich nieruchomości.
12: Quorum Tower jest drugim najwyższym budynkiem we Wrocławiu. Nad miastem widocznie górują obecnie dwa obiekty. Sky Tower, który ma 212 metrów wysokości i właśnie Quorum Tower. Budynek liczy 137 metrów i aż 37 pięter. Na budowie budynku trwają obecnie intensywne prace wykończeniowe w środku, jednocześnie szklenie elewacji. Szyby pojawiły się już do 34 piętra i robią wrażenie. Ciekawostką jest także taras na czwartym piętrze, gdzie przewidziano tak zwaną zieloną strefę o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Ta przestrzeń będzie dostępna tylko dla mieszkańców. Najwyższy budynek Quorum ma być projektem premium na rynku nieruchomości, także pod względem udogodnień. Wieża będzie miała nowoczesną, aluminiowo-szklaną elewację. Będzie tu recepcja czynna całą dobę. Strefa wellness and fitness o powierzchni 800 metrów kwadratowych z jacuzzi, saunami i siłownią, salą kinową czy bilardową oraz masażu. Będzie tu 700 miejsc parkingowych do ładowania samochodów elektrycznych. Najmniejsze mieszkanie na sprzedaż ma powierzchnię nieco ponad 27 metrów kwadratowych. Znajduje się na 9 piętrze i kosztuje ponad 600 tysięcy złotych. Największy apartament ma blisko 150 metrów kwadratowych, znajduje się na 17 piętrze i trzeba za niego zapłacić ponad 3 miliony 700. Najdroższy jest apartament na 30 piętrze i liczy blisko 128 metrów kwadratowych, ale ma ogromny, ogrodzony, kryty taras o powierzchni prawie 87 metrów kwadratowych i kosztuje prawie 5 milionów 800 tysięcy złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: No to jeszcze może kto chciałby zamieszkać w takim budynku Quorum Tower, ręka do góry, tylko najpierw jakieś 5 baniek na apartament trzeba wyasygnować. Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 9 stopni, wiatr północno-zachodni 11 metrów na sekundę, widzialność do 800 metrów, zachmurzenie zmienne. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre, śliskie. Szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remonty, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 9 do 20 stopni, wiatr północno-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie.
14: Dzień dobry, stacja centralna Gopr w Wałbrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 14 stopni, zachmurzenie małe, wiatru brak. W godzinach popołudniowych zapowiadane przelotne opady deszczu, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre. Nasze stacje terenowe, Karów, Góry Stołowe, w tej chwili temperatura to 11 stopni, widoczność jest dobra, wiatr zmienny słaby, opadów brak. Szlaki turystyczne również mamy przetarte, w dobrym stanie. Międzygórze, Masyw Śnieżnika, tam mamy temperaturę 11 stopni, widoczność dobra, bez wiatru, bez opadów. Szlaki turystyczne przetarte. Wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych. Miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon. Oczywiście polecam wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek do telefonu. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hey, my name is Daniel Tomaso and you're listening to Muzyczna Radio.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Wiosna. W muzycznym radiu.
11: Ostatnie jej dni. Wszystko wskazuje na to, że wiosna 2026 zakończy się z przytupem, zakończy się upałami. Lepiej już było. Krzysztof Zalewski w muzycznym radiu 16 czerwca we wtorek.

0: Dreamland, jeżeli komuś marzy się wycieczka w Karkonosze z pierwszymi dniami lata, no to oczywiście zachęcamy.
1: Muzyczne radio.
0: Ale gdyby ktoś w tych pierwszych dniach lata chciał sobie uprościć troszkę życie i na przykład po drodze na Śnieżkę wjechać wyciągiem z Karpacza na Kopę, to nie będzie takiej opcji. Bo wszystko wygląda na to, że od 22, a więc od poniedziałku najbliższego, tego po najbliższym weekendzie, na kilka dni nie będzie działała kolej linowa na Kopę. Albowiem w poniedziałek rozpocznie się operacja skracanie liny, uwaga! Stąd też kolej linowa na Kopę stanie na kilka dni. Przerwa techniczna zacznie się w poniedziałek 22 czerwca, jak powiedziałem. Okazuje się, że pod ciężarem krzesełek i pasażerów lina kolei wyciągnęła się o kilka metrów, jak czytamy w poście Karpacz Ski Arena. No i czas na historyczny moment. Po raz pierwszy od powstania kolei przeprowadzona zostanie procedura zalecana przez producenta od poniedziałku 22 czerwca do czwartku. Potrwa cięcie, zaplatanie. Warto wiedzieć, że nie będzie zdejmowana cała lina z podpór. Zostaną opuszczone na ziemię tylko końcówki liny, gdzie ekipa techniczna je dotnie i zaplecie na nowo. No i jeśli wszystkie prace zakończą się pomyślnie, to prawdopodobnie kolej ruszy w piątek, a więc 26 czerwca. Podobno działanie wyciągu w sobotę to już jest pewne na 100%. No pozostaje nam tylko trzymać kciuki za ekipę techniczną, która musi się z tym uporać. Raz jeszcze przypominamy, od najbliższego poniedziałku, teoretycznie do czwartku, potrwa operacja skracanie liny, a chodzi oczywiście o kolej linową na Kopę popularnego Zbyszka, no bo tak nazywa się ten wyciąg. Kanapa na kilka dni stanie od poniedziałku. A my mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Muzyczne Radio, słuchacie nas za 5 minut 10.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
0: Czas na wiadomości.
3: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
3: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
5: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
3: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służby z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
6: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
7: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
3: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu. Dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Przyjemnie płynący czas przy dźwiękach utworu Starlight, jest 10:15.
1: Drogi na gorąco.
0: Troszkę mniej przyjemnie, kiedy musimy na chwilę stanąć w jakimś korku, poczekać w utrudnieniach. Takie mogą mieć dzisiaj miejsce na drodze krajowej numer 5 w okolicach Strzegomia, szczególnie tutaj na wysokości tej dużej piekarni. Tam bowiem mają się odbywać dziś ćwiczenia służb, stąd też utrudnienia. Na drodze może się pojawić sporo pojazdów policji, straży pożarnej, pojazdów medycznych. Spokojnie, nic się nie stało. To wszystko w ramach ćwiczeń, które zaplanowano na dzisiaj na DK5 w okolicach Strzegomia. Nasz numer telefonu 757-646-646. Pod tym numerem możecie się dzielić informacjami z dróg o ewentualnych utrudnieniach, korkach, objazdach, wypadkach.
1: Drogi na gorąco.
2: Siema, mówi 18ML, słuchacie muzycznego radia. Tutaj naprawdę kochają muzykę. Pozdrawiamy.

0: tylko w snach.
1: 1.8 L Muzyczne Radio, jest 10.19, dzisiaj 16 czerwca. Dzisiaj 73 lata kończy Ian Mosley, perkusista grupy Merillion, który w 1984 roku zastąpił w zespole Micka Pointera po nagraniu pierwszej płyty pierwszego albumu Merillion, Script for a Jester's Tear. I tak jest w zespole Merillion do dziś, od czasów płyty Fugazi, potem Misplaced Childhood, przez Clutching at Straws, czyli tych albumów nagranych jeszcze z Fishem. Po dziś Ian Mosley, perkusista Merillion, kończy dziś 73 lata. Warm Wet Circles.

sprzed prawie 40 lat, z 1987 roku, z płyty Clutching at Straws, Warm Wet Circus, Merillion, w urodziny perkusisty Ian Mosley urodził się 73 lata temu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Wychodzimy na pogodową prostą, z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dzisiaj do 22 stopni, jutro kilka stopni cieplej. Koniec tygodnia przyniesie już upały, którymi przywita nas lato. Aktualnie ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, zachmurzenie niewielkie. Po południu może przybyć chmura.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Jeśli będzie dziś padać, to przede wszystkim w południowej części regionu i to gdzieś pod koniec dnia, wieczorem i w nocy. Czas na raport regionalny w studiu Jacek Rogulski.
9: Jak już informowaliśmy, Rafał Dyjur, pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, po rezygnacji Sylwii Modrzyk, stanowisko dyrektora szpitala Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył Rafałowi Dyjurowi, który do tej pory kierował Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich. Nowy dyrektor będzie zarządzał placówką w Jeleniej Górze przez najbliższe 6 miesięcy do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz leżący na drodze w stronę przejścia granicznego z Czechami Unisław Śląski. Tam od niemal roku wyłączono z ruchu fragment drogi krajowej 35, przy którym 2 lata temu powódź uszkodziła mur oporowy. Remont miał się rozpocząć w czerwcu. Czy się zacznie? To sprawdzał Jacek Zych.
10: Rzeczywiście mieszkańcy i kierowcy korzystający z drogi krajowej DK35 nie mają szczęścia. Najpierw przez niemal 2 lata borykali się z utrudnieniami związanymi z budową zaledwie kilkuset metrów chodnika. Zaraz potem drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamknęli fragment jezdni w stronę Wałbrzycha, tłumacząc to uszkodzonym korytem rzeki Ścinawka.
11: To uszkodzenie powstało po powodzi w 2024 roku. To jest teren, który, to uszkodzenie jest na terenie, który nie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj tym zadaniem będzie zajmowały się Wody Polskie. Powinny naprawić tą opaskę. My wygrodziliśmy ten teren z tego względu, że uszkodzenie tej opaski może powodować degradację terenu i może powodować degradację niestety drogi również, więc dlatego w celu zabezpieczenia i bezpieczeństwa użytkowników drogi ten teren wygrodziliśmy.
10: To Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dodaje, że zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wody Polskie powinny usunąć uszkodzenie do końca czerwca. Ponieważ na miejscu nie dzieją się żadne prace, o plany na nie zapytałem rzecznika Wód Polskich we Wrocławiu.
12: 10 czerwca 2026 roku dokonano wyboru wykonawcy. Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania umowy na realizację. Wykonawca rozpocznie pracę niezwłocznie po podpisaniu umowy. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego muru, karczowanie i wywóz karpiny, wykop pod fundamenty murów brzegowych, budowę nowego muru brzegowego, zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego oraz zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej i erozji w dnie rzeki.
10: Powiedział Patryk Bałajewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jak widać, zakres prac jest szeroki, a wykonawca wciąż nie pojawił się w Unisławiu. Wszystko wskazuje na to, że prace zamiast zakończyć się pod koniec czerwca, wtedy się dopiero zaczną. Inwestycji będę się przyglądał. Z Unisławia Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Nowa linia kolejowa z Głogowa do Lubina przez Polkowice od dawna wzbudza spore zainteresowanie. Linia znalazła się w rządowych planach budowy zintegrowanej sieci kolejowej.
13: Jednak na szybkie działanie w sprawie jej powstania nie ma co liczyć. Projekt ma być realizowany w latach 2035-50 i służyć komunikacji z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK zaprezentowała wyniki prac nad zintegrowaną siecią kolejową, czyli docelową mapą rozwoju sieci kolejowej w Polsce, która ma się stać podstawą rozbudowy sieci po 2035 roku. Plany są bardzo ambitne. Mówią o budowie 4700 km nowych torów kolejowych, z czego 2700 km to koleje dużych prędkości. W ramach projektu spółka PKP PLK zmodernizować ma też 5600 km obecnie istniejących torów. Jak poinformował portal Rynek Kolejowy, jedną z planowanych głównych magistrali kolejowych ma być linia z Głogowa do Lubina. Dzięki temu do sieci kolejowej mają zostać włączone powiatowe Polkowice, które od dawna nie mają dostępu do kolei. Zintegrowana sieć kolejowa ma przewozić 720 milionów pasażerów w 2050 roku, w tym tych z Polkowic. Trzeba tylko trochę zaczekać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Wrzeń w powiecie lwoweckim to niezwykle urokliwe jedno z najstarszych miast w Polsce. Słynie z malowniczego usytuowania w zakolu rzeki Bóbr na granicy Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego. Wśród zabudowy wyróżniają się ratusz, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja oraz położony nieopodal średniowieczny zamek, który tętni życiem, mówi Artur Zych, burmistrz Blenia.
14: Na zamku dzieje się wiele. Jedna w Polsce, pani, która jest kasztelanem zamku, radzi sobie bardzo dobrze i największym zainteresowaniem cieszą się nocne zwiedzenia zamku z pochodniami, ale też jest wiele innych atrakcji. Będą także i w czasie wakacji walki rycerskie, będzie można popodziwiać gwiazdy. Ale zamek to nie jest jedyna atrakcja. Mamy tych atrakcji więcej, mamy cały już przemysł kajakowy. Jak ktoś ma ochotę popłynąć pięknym Bobrem, a Bóbr naprawdę jest piękny, to można z Nielesna do Marczowa albo do Lwówka Śląskiego, albo do Dębowego Gaju popłynąć sobie kajakiem. Zapora Pichowicka, która dzisiaj przyciąga o dziwo sporo ludzi z powodu remontu. Mamy sporo dróg, co prawda nie są one jeszcze oznaczone, leśnych, dróg polnych, po których można poruszać się rowerem, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi trochę pobłądzić, trochę poszukać ciekawych miejsc i pojechać w miejsce, w którym po prostu nie ma dużego ruchu, gdzie będzie mógł sam poruszać się po tych drogach, to myślę, że to jest miejsce idealne dla takich ludzi, także serdecznie zapraszamy. Co miesiąc będziemy organizowali wycieczki dla tych, którzy są chętni do tego, żeby przejść pieszo z przewodnikiem po naszej gminie, także raz w miesiącu takie wycieczki będą. Informacje o tych wycieczkach będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku. Takie wycieczki już były organizowane, także cieszyły się dość dużym powodzeniem.
9: Jedno jest pewne, że na taką wycieczkę warto się zapisać. To wszystkie informacje w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu już po południu. Zapraszamy.
15: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, my name is Teresa Rakes and you're listening to Muzyczne Radio. They really love me.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj piosenka Dawida Podsiadło, Na błysk, zapowiedź nowej płyty, Za kwadrans 11.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Daria Zawiałow w towarzystwie. Z Arturem Rojkiem. Dziwna za 4 minuty, godzina 11. Mamy wtorek.

0: na JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła, mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
6: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
7: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
6: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie do dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
8: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
6: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
5: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
5: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: z repertuaru ZZ Top, Joe Di Messina, Sharp Dressed Man.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

13 minut po godzinie 11 przed południową porą we wtorek. Słuchacie Muzycznego Radia. Dzisiaj 16 dzień czerwca. Partnerzy na scenie, partnerzy w życiu prywatnym. Ania Zalewska-Ciurapińska i Marcin Ciurapiński. Poznali się w latach 90. W roku 1994 założyli zespół Big Day. Można powiedzieć, że połączyła ich muzyka. Ania, wokalistka zespołu Big Day, obchodzi urodziny za 2 tygodnie, 1 lipca, a dzisiaj urodziny męża, dzisiaj urodziny Marcina Ciurapińskiego, który kończy 56 lat. Współzałożyciel, basista Big Day.

0: sporo tanecznego brzmienia, ale w takim big dayowskim rockowym stylu. Trochę taki żart z disco w latach 90., kiedy nagrywano ten utwór. Zabawa muzyką, ale zabawa też słowem, bo kiedy przeczytamy disco od tyłu, to wyjdzie nam Otsit, czyli tytuł tego utworu. Otsit, właśnie Big Day w urodziny Marcina Ciurapińskiego. Muzyka zespołu Big Day.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Wiosna jeszcze przez chwilę, jeszcze przez kilka dni. W niedzielę o 10.24 witamy lato astronomiczne, a w poniedziałek 22 czerwca już początek lata kalendarzowego. Dzisiaj 16.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz muzycznego radia.

0: Marek Kłusowski, najsmutniejszy człowiek świata, 11.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Pogoda. Nie ma co się smucić, idzie ku lepszemu. Na Śnieżce 5 stopni, już dawno tyle nie było w ostatnich dniach. 1-2 stopnie powyżej zera, no i silne wietrzysko. A ze wzrostem temperatury słabnie też wiatr, którego prędkość na najwyższym szczycie Sudetów w tej chwili dochodzi do 50 km na godzinę, średnio 40 km na godzinę. Wieje z zachodu, mnóstwo słońca na Dolnym Śląsku, późniejszym popołudniem przybędzie chmur, w nocy może miejscami padać, dzisiaj do 22 stopni, jutro o kilka stopni cieplej, tak do 25. Piątek to już początek upałów, 30 stopni, sobota ma być najgorętszym dniem tygodnia. Z 30, może nawet 4 stopniami na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Tak to wszystko wygląda na ten moment. Wiadomo, że do końca tygodnia, do weekendu jeszcze trochę czasu zostało. Coś się może zmienić. 16 czerwca, 11.32.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: Do takich na pewno należy zaliczyć Lemon Tree z repertuaru Fool's Garden. Muzyczne Radio 11.35, dziś 16 czerwca, a 16 czerwca roku 1992 ukazał się singiel Madonny This Used to Be My Playground, wykorzystany w filmie Ich Własna Liga, League of Their Own, w którym zresztą Madonna wystąpiła u boku Ginny Davis czy Toma Hanksa. To piosenka, która przyniosła Madonie nominację do Złotego Globu za najlepszą oryginalną piosenkę. This Used to Be My Playground, Madonna w Muzycznym Radiu, 25 minut przed południem.

piosenka, może niepozorna, jednak singiel zdobył szczyt amerykańskiego notowania Billboard Hot 100, stając się 10. z rzędu numerem 1 Madony. Madonna stała się wtedy w pierwszej połowie lat 90. artystką z największą liczbą singli numer 1 w USA w tej kategorii, pokonując Whitney Houston. This Used to Be My Playground, singiel wydany 16 czerwca roku 1992.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy. Nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Muzycznego Radia.
9: Wiąż to męcjoma.

0: za kwadrans 12.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I to jest świetna pora, by przypomnieć utwór Dawida Podsiadło zatytułowany Na Błysk.

spokojne przedpołudnie z muzycznym radiem, spokojnie też dość na dolnośląskich drogach. No, wprawdzie są tu i ówdzie roboty, jakieś ograniczenia, na przykład jakaś wymiana płyt betonowych gdzieś na A4, jakaś naprawa barier energochłonnych, jak czytamy, na A18, czy na przykład koszenie pobocza na drodze krajowej numer 35A. Właśnie wiosna oszalała, zieleń oszalała, trawa rośnie. No i stąd pewnie te prace właśnie, roboty wzdłuż naszych dolnośląskich dróg, żeby było bezpieczniej. Muzyczne radio na finiszu wiosny.

Zadajcie upust tym zwierzęcym instynktom, a biegnijcie w tą zieleń, w ten piękny, wiosenny świat, zamiast na przykład obrzucać się tortami, o czym będzie między innymi w naszych wiadomościach za kilka minut. Przed wiadomościami Sylwia Grzeszczak.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: Płytki?
3: Rokitki?
4: Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
5: A, znowu tyle za paliwo.
6: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
5: Jak?
6: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
7: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
1: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
2: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
0: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
3: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
0: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
4: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
0: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Komentarz Muzycznego Radia. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
13: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Muzyczne Radio, 16 dzień czerwca, wtorek 16 czerwca roku 1990 na świat przyszedł John Newman, angielski wokalista, który pojawił się na listach przebojów w 2013 za sprawą singla Love Me Again. Dziś przypomnimy inny dynamiczny utwór z jego repertuaru, Cheating, w urodziny Johna Newmana, 36 urodziny.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
2: Ładny, wiosenny dzień jest, temperaturą, która ma dzisiaj dochodzić maksymalnie do 21-22 stopni, ale kolejne dni będą coraz cieplejsze, z upalnymi dniami pod koniec tygodnia, upalnymi, czyli takimi, kiedy temperatura wyniesie 30 i więcej stopni, a na sobotę zapowiadanych jest na ten moment na razie nawet 34 stopnie w Legnicy czy we Wrocławiu, no ale do tego czasu musi jeszcze upłynąć chwila. Ciśnienie niezmienne wynoszące 1016 hektopaskali, wiatr jeszcze dość silny, wiejący z kierunków zachodnich. Na Śnieżce też temperatura rośnie, jak mówiliśmy, teraz już 5 stopni. Późniejsze popołudnie przyniesie większe zachmurzenie, a wieczór nawet opady deszczu miejscami.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca. Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
7: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
8: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn.
9: Festyn rodzinny Marusarka przeciągnął w ostatnią sobotę do miejscowości Miłków w gminie Podgórzyn wielu mieszkańców oraz przyjezdnych. Organizowana od lat przez Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Stanisława Marusarza, plenerowa impreza ma już swoją tradycję. Program wydarzenia jak zawsze obfitował w wiele atrakcji, a gwiazdą festynu była tym razem grupa grająca muzykę country, Droga na Ostrołękę, mówi dyrektorka placówki Jolanta Migacz.
10: Festyn Rodziny Marusarka organizowany jest na terenie naszej szkoły od wielu lat i dalej go kontynuujemy, ponieważ jest to święto naszej całej szkolnej społeczności i okolicznych miejscowości. Ale nasz festyn nie mógłby się odbyć bez naszych przyjaciół, życzliwych ludzi, bez przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Jerzego Pokoja, pana Mirosława Góreckiego, starosty Karkonoskiego oraz pani wójt Anny Kurowskiej. Także naszym partnerem dzisiejszego wydarzenia są Koleje Dolnośląskie oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
11: Ja jestem zawsze pełna podziwu dla organizacji, dla dyrekcji i wszystkich ludzi, którzy tutaj wspierają, stowarzyszeń i firm, które pomagają organizować ten festyn.
9: Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
11: Mamy i policję, i straż pożarną. Zawsze są występy dzieciaków. Zaskakują dobrą organizacją, zaskakują tym, co można tutaj dostać, co można kupić, a jednocześnie też wspomóc tę placówkę szkolną, bo wiadomo, że w szkołach tych potrzeb jest zawsze więcej niż możliwości. Przychodzą tutaj nie tylko mieszkańcy, a trzeba dodać, że Miłków jest najliczniejszą wsią w całej gminie Podgórzyn, ale również i goście, którzy gdzieś w drodze do Karpacza tutaj mogli podjechać, ale też i mieszkańcy innych miejscowości naszej gminy.
9: W tym roku bawimy się w rytmach country.
11: Tak, w tym roku jest w rytmach country, także tę muzykę słychać tutaj, widać kowbojskie kapelusze, jest naprawdę pięknie, a pogoda nam bardzo dopisuje.
9: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzisiaj bawimy się w Miłkowie.
12: No tak, ten festyn i to co ciekawego, country, a ja bez kapelusza. No takiej plamy dawno nie zrobiłem. Zespół country tu występuje, no i wszyscy chodzą w kapeluszach, a ja codziennie chodzę w kapeluszach i dzisiaj nie. Trzeba wspierać takie inicjatywy, bo one łączą, pokazują jedność, pokazują współpracę i pokazują integrację tych ludzi w Miłkowie, ale też nie tylko, bo tu jest sporo ludzi spoza, ale jak popatrzyłem na tych, którzy wspomagają, to jest prawie cała Kotlina, ale nie mówiąc jeszcze o Lubawce i innych miejscowościach. No coś fantastycznego.
13: Ja jestem bardzo zadowolona. Dużo jest atrakcji, pogoda, ale ludzie się nie zrazili, poprzychodzili. No i aby tak dalej trzymać. No, super jest.
14: My tutaj jesteśmy już, proszę pana, chyba trzeci rok z rzędu. Córki chodzą do szkoły, super zabawa. Będzie mecz piłki nożnej. Ma być kapitanem, muszę zebrać drużynę, nie wiem jak ja to zrobię, ale kilku tatusiów muszę gdzieś tutaj dorwać. No i będzie super impreza.
9: Zamierzacie się tutaj dobrze bawić?
14: Jak co roku. Super impreza, tylko przyjeżdżać.
7: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z Gminą Podgórzyn.
2: Bez kapelusza, ale w Ostrogach podejrzewamy.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Wiosenne popołudnie z Muzycznym Radiem wtorek 16 dzień czerwca.

0: Radcy z Placu Broni i przyjaciele. Muzyczne Radio, już prawie 12.40.
1: Muzyczne Radio.
0: Jest decyzja Wimbledonu w sprawie dzikiej karty dla Maji Chwalińskiej. Na tę wiadomość czekało pewnie wielu. Maja Chwalińska właśnie otrzymała dziką kartę na zbliżający się wielkimi krokami Wimbledon. Po wielkim sukcesie na Roland Garros agent Maji Chwalińskiej poinformował, że jej kolejnym przystankiem będzie dopiero Wimbledon. Tyle tylko, że obecność Polki na tym turnieju wcale nie była tak oczywista. Tworząc listę, organizatorzy brali pod uwagę pozycje rankingowe sprzed French Open, a to oznaczało, że nasza zawodniczka będzie musiała wziąć udział w kwalifikacjach. Jedyną nadzieją pozostała dzika karta, o którą Polka nie musi się już dłużej martwić. Chwalińska znalazła się na liście opublikowanej właśnie przez Wimbledon jako jedyna zawodniczka z zagranicy. Pozostałe dzikie karty trafiły do niżej sklasyfikowanych w rankingu reprezentantek Wielkiej Brytanii. Wimbledon rozpoczyna się za jakieś dwa tygodnie, 29 czerwca i potrwa do 12 lipca.
1: Muzyczne Radio. Reklama.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: 12.46.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: U nas wszystko dziś na błysk. Na błysk to tytuł piosenki Dawida Podsiadło, której dziś słuchamy.

Można powiedzieć, że dla tych, co nie załapali się na trasę koncertową Dawida Podsiadło, obrotowy tour. W takim razie u nas Dawid Podsiadło w poniedziałek kilkukrotnie jeszcze z hit typem zatytułowanym Na błysk. Zbyszek Deka, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się w czwartkowy poranek. Pozdrawiam.

0: reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 13:00.
0: Czas na wiadomości.

0: Dla kierowców minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75, to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
1: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
2: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
1: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
0: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. 2 osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
3: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
0: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: I jeśli spodobała wam się ta piosenka, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w muzycznym radiu możemy polecać wam takie utwory jak Celebration, Sarah Angels i ekipa, która dziś pojawiać się będzie od teraz co godzinę. Bo to nasza wtorkowa piosenka dnia. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. W drugiej połowie czerwca meldujemy się już na falach naszej stacji i ta druga połowa czerwca w końcu pokazuje nam, czym jest końcówka wiosny i początek lata. I będzie coraz lepiej. Piękne wykresy w pogodzie, słuchajcie, piękne wykresy. Z każdym kolejnym dniem coraz więcej, na termometrach w sobotę nawet 33 stopnie. Sebastian Wysoczański, raz jeszcze dzień dobry. Bardzo mi miło, że będę razem z wami przez najbliższe 4 godziny, a o nowościach muzycznych teraz w Music News Tomek Dudkiewicz.
1: Muzyczne radio. Witajcie w naszej bajce, witajcie w świecie nowych singli i jeszcze nowszych albumów. Dziś powiemy wam o premierze oficjalnego hymnu trwającego właśnie mundialu, najnowszym albumie Oliwii Rodrigo i muzycznych planach Ray. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Takiego połączenia chyba nikt się nie spodziewał. David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion stanęli ramię w ramię w utworze DNA. Mistrzostwa świata w piłce nożnej ruszyły na dobre. Podczas inauguracji mundialu premierę miał utwór DNA, oficjalny hymn rozgrywek, w wykonaniu Andrei Bocelliego, Davida Guetty i Megan Thee Stallion. Artyści wykonali ten numer po raz pierwszy na żywo podczas ceremonii otwarcia mistrzostw w Mexico City. Kompozycja oddaje ducha pierwszych w historii mistrzostw rozgrywanych jednocześnie w trzech krajach: w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. A mówiąc o premierze piosenki, Andrea Bocelli podkreśla: tytuł utworu mówi wszystko. Piłka nożna towarzyszy mi od najmłodszych lat i zawsze będzie zajmować szczególne miejsce w moim sercu. Zaproszenie do wykonania hymnu Mistrzostw Świata oraz udział w ceremonii otwarcia to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt i głęboko poruszające doświadczenie. Wielką radością jest również powrót do Mexico City, miasta, które zawsze przyjmowało mnie z niezwykłą serdecznością. Współpraca z Davidem Guettą i Megan Thee Stallion przy oficjalnym hymnie turnieju pozostanie dla mnie wyjątkowym wspomnieniem. Śpiewamy dla FIFA, śpiewamy dla organizatorów i wszystkich kibiców, którzy będą przeżywać te emocje na stadionach, w domach i na placach całego świata, dodał Andrea Bocelli. Tymczasem Olivia Rodrigo, jedna z największych gwiazd współczesnego popu, zaprezentowała swój trzeci album studyjny You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Najnowszym utworem promującym ten właśnie krążek jest piosenka Stupid Song. Pierwszy singiel promujący album, nagranie Drop Dead, zapewniło Rodrigo historyczne osiągnięcie. Została pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejnych albumów zadebiutowały na pierwszym miejscu list przebojów. Drugi singiel, The Cure, również dotarł na szczyt wielu zestawień Billboardu, w tym Hot Rock and Alternative Songs i Hot Alternative Songs. Niedawno ogłoszona trasa The Unravel Tour rozpocznie się we wrześniu. Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a sprzedaż przekroczyła 1 000 000 biletów na całym świecie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dodano kolejne daty występów, a Olivia Rodrigo ustanowiła nowe rekordy frekwencyjne w kilku prestiżowych obiektach. Music News. Teraz Music News, czas na Ray, jedną z najważniejszych artystek niezależnej sceny muzycznej, która podczas koncertu Billboard Indie Live w nowojorskim Blue Note Jazz Club podzieliła się nie tylko muzycznymi planami, ale też zaskakującą radą życiową. W trakcie występu ujawniła tytuł swojego trzeciego albumu i w żartobliwy, ale stanowczy sposób skomentowała swoje doświadczenia z mężczyznami. Podczas koncertu artystka sięgnęła po różnorodny materiał, od klasycznych inspiracji jazzowych po własne hity w nowych aranżacjach. Nie zabrakło też premierowego wykonania nowego albumu Happier Times Ahead, który po raz pierwszy zabrzmiał na żywo właśnie podczas tego wydarzenia. Największą jednak niespodzianką wieczoru była zapowiedź trzeciego albumu artystki. Ray zdradziła, że płyta nosić będzie tytuł And Then She Falls In Love. Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza jeszcze pracować nad materiałem, dopóki nie przeżyje nowej historii miłosnej w prawdziwym życiu. Odmawiam napisania choćby jednej piosenki, dopóki naprawdę się nie zakocham, powiedziała artystka, żartobliwie dodając: tylko nie umawiajcie się z raperami. Jak sama przyznała, była to bardziej autoironiczna refleksja niż poważne ostrzeżenie, podsumowująca jej wcześniejsze wybory i emocjonalne doświadczenia. To na koniec łapcie kolejne mega gorące premiery, które już wylądowały na playliście muzycznego radia. Wystone z nagraniem Would You Love Me Anyway, Oliver Heldens z nowym singlem Satisfy i Rosie Gray z propozycją Clap to Your Arms. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
2: Muzyczne radio.
3: Music News. Hi, here's a

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: 13.30 punktualnie na zegarach. Jest odrobinę wietrznie na Dolnym Śląsku. Ten wiatr powinien słabnąć wraz ze wzrostem temperatur. 20 stopni teraz na termometrach. To dzisiejsze maksimum 21-22. Zachmurzenie umiarkowane, przejaśnienie, rozpogodzenia są możliwe. Dzisiaj bez opadów. Bardzo niewielkie i przelotne opady prognozowane są dzisiaj w nocy i jutro rano. Będą to naprawdę niewielkie przelotne opady. 23 stopnie na termometrach. Zobaczymy w środowe popołudnie. Liczymy jeszcze na to, że się poprzecierają te delikatne deszcze.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
7: Most na rzece Bóbr w Kamiennej Górze otwarty. Sprawdzimy, czy wystarczający tabor ma regionalny przewoźnik na nowo uruchamiane linie i czy Malowniczej Alei Grabowej wzdłuż ulicy Kościuszki w Legnicy grozi zagłada.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Most przy Kauflandzie otwarty w Kamiennej Górze. Po ponad rocznej przerwie otwarto most na rzece Bóbr, którym można skrócić drogę z centrum miasta do centrum handlowego.
8: Z tego skrótu korzystało setki mieszkańców, jednak kiedy kamiennogórski TBS rozpoczął budowę piętrowego parkingu, zamknął drogę dojazdową do obiektu. Kamienna Góra otrzymała środki zewnętrzne w kwocie 13 milionów złotych, z których wyremontowano kilka ulic, ale też dwa kluczowe mosty w mieście i kładkę pieszą przy ulicy Wiejskiej. Kamienne Góry co kilkanaście lat nawiedzają powodzie, więc infrastruktura mostowa jest kluczowa i strategiczna dla miasta. Most prowadzący do centrum handlowego przez lata łączył dwa zakłady przemysłowe w mieście, a od czasów ich likwidacji niszczał. Miasto wyremontowało betonową przeprawę, a lokalny artysta namalował na zewnętrznych barierach kwietny dywan. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
7: A teraz pytanie, które coraz częściej pojawia się w kontekście nowo wyremontowanych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Czy regionalny przewoźnik, Koleje Dolnośląskie, będą miały wystarczająco dużo taboru, by wozić na nich pasażerów? O to pytał nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, pytanie o to zadałem rzecznikowi Kolei Dolnośląskich podczas uroczystości oddania do użytku dwóch nowych przystanków kolejowych w Bielawie na trasie z Dzierżoniowa w Góry Sowie. Jak zapewnia Bartłomiej Rodak, kłopotu z taborem nie będzie. Przewoźnik równolegle z remontowaniem kolejnych linii kupuje nowe składy.
10: Mamy zakontraktowanych 10 pojazdów w zamówieniu podstawowym z bydgoskiej Pesy, pojazdów spalinowych. W prawie opcji jest ich przeznaczonych dodatkowo 10 sztuk. To są pojazdy, które z powodzeniem obsługują już czeskie linie kolejowe. Czesi je przechrzcili jako Regio Foxy, czyli regionalne lisy. Myślę, że na Dolnym Śląsku ta nazwa być może też się przyjmie i już niebawem te pojazdy zaczną obsługiwać także nasze linie.
9: To właśnie rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak. Problemem na niemal wszystkich przywracanych do życia przez DSDiK liniach kolejowych jest brak trakcji elektrycznej. Na nie trafić mają składy spalinowe i hybrydowe. Koleje Dolnośląskie chcą jednak iść jeszcze krok dalej.
11: Czyli zakup dwóch zestawów wodorowych.
9: Jak to wygląda?
11: Złożonych jest, jeżeli dobrze pamiętam, dwie albo trzy oferty od producentów taboru kolejowego, między innymi bydgoska PESA, która pilotażowo odbyła w ubiegłym roczniku na forum ekonomicznym w Karpaczu pierwszy rozkładowy przejazd lokomotywą z napędem wodorowym właśnie na linii Jelenia Góra-Karpacz.
9: A to już marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. Ja przypomnę, że poza linią z Dzierżoniowa w Góry Sowie, czyli do Srebrnej Góry w regionie wałbrzyskim, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei remontuje linie w Góry Stołowe do Radkowa oraz linie ze Strzegomia do Bolkowa i dalej do Marciszowa. Rozpoczął się też remont linii z Kamiennej Góry do Kowar. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Według legnickiego radnego Adama Wierzbickiego Malowniczej Alei Grabowej wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki grozi zagłada. Jak twierdzi, drzewa zostały zaatakowane przez groźną, zaraźliwą chorobę.
12: Według radnego, powołującego się na opinię dendrologa, martwe drzewa trzeba szybko usunąć i spalić, żeby ocalić resztę. Miasto zamierza jednak poczekać z wycinką. Oględzin drzew dokonał arborysta i nie wykazał on jednoznacznie występowania chorób czy patogenów. Posadzone gęsto na niewielkiej przepuszczalnej powierzchni, graby miały być pierwotnie utrzymane jako formowany szpaler krzewów. Ale niespodziewanie znacznie urosły, gdy zaprzestano ich regularnego cięcia. I to mimo rywalizacji o wodę i słońce z okazałymi topolami w pobliżu. Według fachowca zamieranie starszych okazów może wynikać ze słabej dostępności wody i przedłużających się okresów suszy czy zasolenia gleby. Wiek drzew również może wskazywać na ich fazę schyłkową. Żywotność dla tego gatunku to około 80-100 lat, jeżeli mają warunki idealne. Graby w alei takich zdecydowanie nie mają. Starość czy choroba? Opinie są różne, ale tak po ludzku, jedno wiąże się z drugim. Działać trzeba. Radny Wierzbicki chce działać, można powiedzieć, szybko i ostro, by ratować co się da. Miasto chce poczekać najwcześniej do 15 października, czyli zakończenia okresu ochronnego siedlisk ptaków i gatunków chronionych. Ustawa o ochronie przyrody zabrania niszczenia siedlisk i gniazd ptaków objętych ochroną w okresie od 1 marca do 15 października. Tylko czy ewentualny pasożyt niszczący graby w historycznej alei w Legnicy o tym wie? Może trzeba go jednak natychmiast ukarać za utrudnianie życia ptakom i niszczenie jej siedlisk, skoro tak mówi ustawa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
14: When

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.
13: Gramy, bo kochamy muzykę.

Gromi, Who Do You Love w Muzycznym Radiu 9 minut już do godziny 14. Za chwilę wiadomości z kraju, ze świata, a u nas na pewno Doge i Anxiety. Teraz za chwilę Ewa Farna z utworem Znak. Bądźcie z nami, Muzyczne Radio popołudniową porą.

0: Bądź ze mną.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
1: Czas na wiadomości.
8: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.

0: wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
3: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
1: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli diś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: A my otwieramy kolejną godzinę naszego wtorkowego popołudnia. Na dobry początek Blaster Jacks, Le Freak.

0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ta piosenka podoba nam się coraz bardziej. Nic dziwnego, że dziś jest piosenką dnia w muzycznym radiu. Sarah Angels i Celebration. Polecamy i otwieramy kolejną część dzisiejszego popołudniowego spotkania z naszą stacją.
1: Hi, this is Safredur. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

Super High Richie Love, 14.30, za chwilę o pogodzie mówić na pewno będziemy i o tym, co w naszym regionie najnowszego. Do tego czasu jeszcze najnowsza piosenka od grupy Leniwiec, Call Off.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: 14.30 punktualnie na termometrach, w okolicach 19-20 stopni, przejaśnienia, rozpogodzenia w naszym regionie, choć tutaj, jeśli chodzi o naszych południowych sąsiadów, no to tam spore burze i spore opady, które już zbliżają się w zasadzie w naszą stronę, odwiedzają aktualnie takie burzowo-deszczowe chmury górskie miejscowości i zbliżają się w stronę Jeleni Góry. Jest oczywiście szansa, że jakkolwiek osłabną lub ominą, natomiast trzeba o tym pamiętać, że może zacząć padać.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Bardzo Śląskiej, koniec budowy domów dla powodzian.
5: Dziś na 40 nowych mieszkań zarejestrowano jedynie 34 wnioski.
4: Krajowe ćwiczenia ratownicze SAFE 2026 na terenie powiatów jaworskiego, karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego.
6: Na zajęczniku strażacy przećwiczą gaszenie rozległego pożaru lasu i bezpośrednią obronę Świeradowa Zdroju.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek sąd okręgowy w Legnicy. Mariusz D. wraz z żoną dla dwóch kilkuletnich dziewczynek miał być rodziną zastępczą. 47-latek został skazany na 15 lat więzienia.
7: Sędzia Michał Misiak, ogłaszając wyrok, nie miał wątpliwości, że Mariusz D. wielokrotnie zmuszał 4- i 5-latkę do współżycia seksualnego. Do tego prezentował im filmy pornograficzne, doprowadzając dziewczynki do różnych czynności seksualnych, jakie musiały wykonywać między sobą. Wyrok w wielu miejscach zawiera drastyczne opisy dramatu, jaki przechodziły dzieci. Część nie nadaje się do publikacji.
8: Uznaje oskarżonego za winnego tego, że wykorzystując sposobność pozostawania z dziećmi bez obecności małżonki, dopuścił się czynu zabronionego przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich, które pozostawały pod jego pieczą w warunkach sprawowania wobec nich funkcji rodziny zastępczej. Kilkukrotnie doprowadził obie te małoletnie do poddania się innym czynnościom seksualnym, obcował z nimi płciowo i za to skazuje go na karę 15 lat pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego środek zabezpieczający w postaci terapii w związku ze stwierdzeniem zaburzeń preferencji seksualnych w postaci pedofilii nieekskluzywnej. Zasądza od oskarżonego tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę. Kwotę 15 tysięcy na rzecz jednej z pokrzywdzonej, kwotę 25 tysięcy na rzecz drugiej pokrzywdzonej.
7: W tym samym procesie przed sądem odpowiadała również żona Mariusza D. Prokuratura zarzucała jej psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi pozostającymi pod ich opieką. Sąd nie dopatrzył się jednak wystarczających dowodów i uniewinnił kobietę. Koszmar dwóch kilkuletnich dziewczynek trwał przez około 3,5 roku. Obecny ojciec zastępczy pokrzywdzonych uważa, że wymierzona Mariuszowi dekara jest niewspółmiernie niska do popełnionych czynów. Dziś dziewczynki mieszkają poza Dolnym Śląskiem. Pod opieką nowych rodziców zastępczych oraz specjalistów przechodzą intensywną terapię, która ma pomóc im poradzić sobie z traumą i jej długotrwałymi skutkami. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura, która w trakcie procesu wnioskowała o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Mariusza D., zapowiada, że rozważy wniesienie apelacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz przenosimy się do Barta Śląskiego, gdzie kończy się budowa osiedla dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Nowe budynki w zabudowie szeregowej są już niemal gotowe. Urzędnicy wybierają pierwsze rodziny, które otrzymają klucze do nowych domów. Materiał Jacka Zycha.
5: Inwestycja obejmuje budowę 40 domów w zabudowie szeregowej. Wykonawca prowadzi obecnie prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Lokale trafią do mieszkańców w standardzie gotowym do wprowadzenia z kompletnie wyposażoną kuchnią oraz łazienkami. Szczegóły techniczne oraz zakres prac opisuje burmistrz Barta Marta Ptasińska.
9: Wyposażona będzie w pełni kuchnia, czyli szafki kuchenne wraz z sprzętem AGD. Kuchenka, zmywarka, mikrofalówka, zlewozmywak. Na górze w łazience będzie prysznic, kabina prysznicowa, umywalka zabudowana z szafką, a na dole toaleta też z szafeczką zabudowaną umywalką.
5: To właśnie burmistrz Marta Ptasińska. Władze Barta przygotowały specjalne kryteria naboru dla osób poszkodowanych przez powódź. Radni Rady Miejskiej zmodyfikowali na te potrzeby dotychczasową uchwałę o przyznawaniu lokali komunalnych. Nowe przepisy wprowadzają też dodatkowe punkty premiujące oraz podnoszą progi dochodowe dla poszkodowanych rodzin.
9: Co ważne, przez 4 lata powodzianie mogą mieć wyższe dochody niż w mieszkaniach komunalnych o 200% w jednoosobowych gospodarstwach i o 150% w wieloosobowych i mogą też mieć ci powodzianie te swoje powodziowe jeszcze domy, czyli mogą mieć swoją własność. Po 4 latach będą musieli się tego pozbyć.
5: Dziś na 40 nowych mieszkań zarejestrowano jedynie 34 wnioski. Jeśli nie będzie ich więcej, wolne lokale zasilą ogólny zasób komunalny gminy Bardo. Oficjalne przekazanie kluczy nastąpi najpóźniej 30 listopada bieżącego roku. Z Barta Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Na terenie powiatów jaworskiego, karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego do 18 czerwca odbywać się będą krajowe ćwiczenia ratownicze SAFE 2026. Śmigłowce, dziesiątki wozów strażackich i blisko 200 ratowników pojawi się w lasach, które stały się poligonem dla Państwowej Straży Pożarnej, działającej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
6: Dla mieszkańców i turystów to oznacza spore zmiany w ruchu, jak czytamy na e-lubań.pl. Radowie Zdroju całkowicie zamknięte zostaną ścieżki rowerowe typu single track na Zajęczniku. Dodatkowo kierowcy nie skorzystają z parkingu miejskiego przy ulicy Strażackiej, na tak zwanej Tewiej, gdzie strażacy rozbijają swoją bazę operacyjną. Manewry będą odbywać się w kilku kluczowych punktach. Na Zajęczniku strażacy przećwiczą gaszenie rozległego pożaru lasu i bezpośrednią obronę Świeradowa Zdroju. Z kolei w Pobiednej, w okolicach domu samotnej matki, ratownicy skupią się na obronie lasu, samej placówki oraz historycznej wieży przed ogniem idącym z nieużytków. W związku z prowadzonymi działaniami możecie zauważyć zwiększony ruch pojazdów ratowniczych, czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, śmigłowce, kolumny pojazdów służb, zadymienie w rejonach ćwiczeń. Podkreślmy, że wszystkie działania są realizowane w warunkach kontrolowanych i mają na celu doskonalenie współpracy służb. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
4: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, this is Thierry van der Wacht and I'm sending greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę.

odsiadła jego najnowsza piosenka Na Błysk. To utwór, który zaraz po utworze, który zresztą podbijał listę top30.pl, czyli Szosa, okazał się bardzo, bardzo wielkim przebojem, więc my oczywiście mamy dla was taką tą propozycję. Sezon do posłuchania w muzycznym radiu, a Na Błysk dzisiaj z całą pewnością co godzinę i to będzie jedna z tych piosenek, po którą wrócimy za niecałe 60 minut. 7 minut do 15, Adele i po polsku Kosmos. Jeszcze będziemy się z tego śmiać.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszam.

0: Kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
1: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
1: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
1: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
0: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Pinał i Stars w muzycznym radiu 16 minut po godzinie 15, wtorkowe popołudnie i czas na premierowy odcinek Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile. Corolla pieszczochem. Złodziei? Tematy dzisiejszego programu. Już wkrótce 1600 km na jednym ładowaniu i Orlen uruchomił siódmą stację wodorową w Polsce. Gotowi? To ruszamy.
1: Autoradio.
2: Stacja powstała w Gdyni. Jest przeznaczona nie tylko dla osobówek, ale też dla autobusów i ciężarówek. Jej dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru. Tankowanie auta osobowego potrwa około 5 minut, a autobusu około 15. Obiekt jest ogólnodostępny, działa przez całą dobę. Te stacje Orlenu działają już, przypomnę, w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile oraz w Płocku. Kolejne punkty tankowania wodoru Orlen uruchomi również m.in. w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim. Teraz aktualności. Już wkrótce 1600 km na jednym ładowaniu.
1: Ciekawostki.
2: Największy producent baterii na świecie, CATL, ogłosił przełom w technologii zasilania elektryków. Baterie litowo-powietrzne o gęstości energii niemal równej benzynie robią wrażenie. Nowy akumulator doprowadzi do rewolucji w technologii zasilania aut elektrycznych i może ostatecznie, według producenta, pogrzebać silniki spalinowe. Chiński gigant potwierdził pracę nad ogniwami litowo-powietrznymi o wartości niemal 50 razy wyższej niż w przypadku stosowanych dzisiaj seryjnie rozwiązań litowo-jonowych i niemal równej gęstości energetycznej benzyny. Suche liczby to jednak nie wszystko. Trzeba pamiętać, że silniki elektryczne operują na sprawności przekraczającej 90%, podczas gdy spalinowe marnują większość energii na ciepło i tarcie. To oznacza, że nowa, oddychająca bateria w praktyce dostarczy na koła ponad trzykrotnie więcej użytecznej energii z każdego kilograma masy niż tradycyjne paliwo. W efekcie samochód elektryczny wyposażony w akumulator o masie zbliżonej do dzisiejszych pakietów litowo-jonowych mógłby bez problemu pokonać ponad 1600 km na jednym ładowaniu. Żaden samochód najmniej spalający silnikiem diesla nie dojedzie dzisiaj dalej na jednym tankowaniu.
1: Aktualności.
2: I na koniec Corolla pieszczochem złodziei. Z danych opracowanych przez Samar wynika, że w ubiegłym roku złodzieje najczęściej przytulali auta Toyoty, która ponownie nie miała sobie równych. W ubiegłym roku skradziono 950 samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 3,5% względem poprzedniego roku. Co ciekawe, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost liczby kradzieży. Liderem zestawienia została Corolla, dalej Toyota RAV4 oraz Toyota CHR. Najwięcej aut znika w województwie mazowieckim, dalej podlaskie i opolskie, choć niektóre modele pozostają wyraźnymi faworytami złodziei. Ogólny obraz rynku jest dla kierowców korzystny. W ubiegłym roku liczba kradzieży aut spadła o prawie 11% względem poprzedniego roku. To tyle dzisiaj. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Alvaro Soler i Con Calma, 15.30, już na zegarach, wracamy za chwilę z wiadomościami regionalnymi, słów kilka także o pogodzie.
1: Reklama. Uniwersytet.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Spoglądamy na prognozy pogody i widzimy tutaj pewne zmiany. Niestety opady deszczu zaczynają się w naszym regionie pojawiać. Mijają na ten moment Jelenią Górę, ale raczej nie ominą Wałbrzycha i okolic. 17-18 stopni na termometrach maksymalnie. Jutro również gdzieniegdzie może popadać, ale jutro ta temperatura maksymalna nawet w okolicach 22 stopni, 26 w czwartek, a 30 stopni na termometrach zobaczymy już w piątek. Piękny weekend na pewno, iście letni w końcu przed nami.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Oto już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Woodstock dla fotografów pod Karpaczem. Za kilka dni start jednej z najważniejszych imprez fotograficznych roku.
8: Takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni, i następuje naturalna wymiana doświadczeń.
7: Na ulicy Bolesławca wyjechał nietypowy autobus marki Solaris.
9: Ten nowszy model może bardziej odpowiadać potrzebom miasta ceramiki.
7: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zyskała tytuł najpiękniejszej wsi dolnośląskiej.
10: O sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. W Bolesławcu pojawił się nowy, nietypowy autobus marki Solaris, który od razu przyciągnął uwagę mieszkańców swoim nowoczesnym wyglądem i większymi rozmiarami niż dotychczasowe elektryki. Jak się okazuje, to nie nowy zakup MZK, lecz pojazd testowy. Sprawdzany był w codziennym ruchu miejskim. Autobus kursował na wszystkich liniach, a testy trwały kilkanaście dni, informuje Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży z firmy Solaris.
11: To jest autobus, który już jest wprowadzony do sprzedaży. Już pierwsze miasta czekają na odbiór tego typu pojazdów. Autobus o długości 10,5 metra, w pełni elektryczny, pozwalający zabrać więcej pasażerów, 15 do 20 więcej pasażerów, w zależności od tego, jaką zastosujemy baterię. Ale ma różnicę taką, że ma trzy pary podwójnych drzwi, co powoduje, że autobus będzie stał krócej na przystanku i szybciej wymieniał się pasażerowie wysiadający i wsiadający.
12: To go przede wszystkim różni od tych dotychczasowych Solarisów, które wprowadzacie do miast?
11: Tak, jest nieco dłuższy od tutaj dostarczonych, bo te mają 9,2 metra, tamte mają 10,5 metra i o 5 centymetrów szerszy.
12: Powiedział pan, że Bolesławiec będzie miastem testowym tego autobusu.
11: Nie tylko Bolesławiec.
12: I co będziecie przede wszystkim testować, sprawdzać?
11: Normalnie puścimy na linię, po to, żeby Bolesławiec i inne miasta mogły się przekonać o przydatności takiego pojazdu w mniejszych miastach.
12: Ale co głównie będzie podlegało weryfikacji?
11: No przede wszystkim wymiana potoków pasażerskich, zasięgi, no i komfort pasażerów, rzecz jasna.
9: Obecnie w Bolesławcu kursują przede wszystkim 9-metrowe autobusy elektryczne oraz 10-metrowe pojazdy z silnikami diesla. Jak przyznaje Andrzej Jagiera, prezes bolesławieckiego MZK, ten nowszy model może bardziej odpowiadać potrzebom miasta ceramiki. I jeśli testowany autobus sprawdzi się w przyszłości, spółka nie będzie już kupować mniejszych elektryków. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców wygrała tegoroczną edycję konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. Drugie miejsce przypadło dla Krzydliny Małej z gminy Wołów. Trzecia była Grudza w gminie Mirsk i Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.
10: W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 23 zgłoszenia. 10 w kategorii Piękna Wieś Dolnośląska, 5 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Infrastrukturalne oraz 8 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Społeczne. Oceniając zgłoszenia, komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji rolniczych, środowiska akademickiego, moderatorów odnowy wsi i Urzędu Marszałkowskiego odbyła wizyty terenowe w całym regionie. Tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej, przypomnijmy, zdobyła Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Kapituła konkursu doceniła estetykę miejscowości, aktywność mieszkańców oraz działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Drugie miejsce przypadło Krzydlinie Małej w gminie Wołów, na trzecim uplasowały się ex aequo Grudza w gminie Mirsk oraz Ostroszowice w gminie Dzierżoniów. Konkurs Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska od lat pokazuje, że o sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie. Zaangażowanie mieszkańców, współpraca organizacji społecznych i samorządów oraz troska o wspólną przestrzeń sprawiają, że dolnośląskie wsie stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami do życia i odwiedzania. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu. To dzięki Państwa aktywności, pomysłowości i trosce o lokalną wspólnotę Dolnośląska Wieś staje się coraz piękniejszym miejscem do życia, powiedział Paweł Gancarz, marszałek Dolnego Śląska. Nagrodzono także najlepsze przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. Dodajmy, że finał konkursu odbędzie się 4 lipca. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja festiwalu fotograficznego Photocamp. Organizatorzy zapowiadają warsztaty dla amatorów i profesjonalistów i wyjątkową giełdę fotograficzną. Na scenie pojawią się laureaci prestiżowych nagród, a wieczór uświetni koncert jazzowy. Materiał Jacka Zycha.
13: Tak jak powiedział mi Marek Arcimowicz, dyrektor festiwalu Photocamp, który od 2018 roku przyciąga pasjonatów fotografii z całej Polski, impreza odbędzie się tradycyjnie już na terenie kampu 66 w Ścięgnach koło Karpacza. Program festiwalu to 3 dni paneli dyskusyjnych, nocne warsztaty oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.
8: W ogólnym zamyśle było coś w rodzaju fotograficznego Woodstocku. Nie miał to być festiwal, tylko takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni, i następuje naturalna wymiana doświadczeń i idei i wzajemna inspiracja i poznanie. Taki był początkowy cel.
13: To Marek Arcimowicz, pomysłodawca i organizator festiwalu Photocamp. Od 2018 roku impreza się rozrastała, korygowano jej formułę, dodając kolejne elementy. W tym roku nowością będzie akcja Zdjęcie za zdjęcie, w ramach której każdy z uczestników może przynieść własną fotografię i wymienić ją z innym autorem.
8: Myślę, że każdy ma swoje dzieło, które uważa za istotne i ważne i może z nim przyjechać, po prostu je pokazać, powiesić, a jak się znajdzie chętny, to i wymienić.
13: Photocamp to warsztaty, w tym roku między innymi fotografowania najpopularniejszym dziś narzędziem, czyli telefonem komórkowym, to także koncerty, wystawy i 3 dni, jak zapewniają organizatorzy, naprawdę dobrej zabawy. Ze Ścięgien koło Karpacza, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

zdecydowanie jedna z najpiękniejszych piosenek od artysty, który, no umówmy się, na całym świecie jest niezwykle popularny. Kochają go miliony, głównie słuchaczek. Nothing Breaks Like a Heart i Damiano David. 7 minut do godziny 16. Royal Otis teraz i za chwilę Red Lips. Do czwartej do programu Best Of.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
5: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
4: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
6: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
4: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na

0: Jerem.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Filip Grodowski, Anna Wyszkoni w Muzycznym Radiu w programie Best Of. To tutaj gramy najlepsze z najlepszych. Kwadrans po godzinie 16. Słów kilka o nowościach w programie Music News. Za chwilę Outlandish i Imagine Dragons.
1: Muzyczne Radio.
2: Wygląda na to, że polscy artyści dziś pojawią się u nas w rolach głównych. Powiemy wam o tych, których już dobrze znacie i o tych, którzy debiutują na muzycznej scenie. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Piotr Zioła z okazji dziesięciolecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari. Do współpracy artysta zaprosił jednego z najpopularniejszych współczesnych głosów w Polsce, Vito Bambino. Vito swoją charakterystyczną barwą wniósł do piosenki lekkość i melancholię, która w kontrze do emocjonalnego głosu Piotra stanowi doskonałą muzyczną mieszankę. Piosenka zapowiada reedycję debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który ukaże się jesienią tego roku. Pozostajemy przy polskich nowościach. Po świetnie przyjętej premierze utworu Ilu Nas Jest, Grupson odsłania kolejną kartę swojego najnowszego projektu. Husky Heart to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album oraz projekt Szlaki, którego zwieńczenie poznamy jesienią tego roku. Pierwsza odsłona projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, potwierdzając, że Grupson wciąż potrafi trafnie diagnozować nastroje społeczne i przekuwać je w poruszające muzyczne historie. Teraz artysta idzie o krok dalej, prezentując utwór jeszcze mocniej osadzony we współczesnej rzeczywistości. Husky Heart to gorzka, ale jednocześnie przewrotna wizja snu i rzeczywistości. To również niezwykle celna obserwacja świata, w którym autentyczność coraz częściej przegrywa z algorytmem, a emocje zastępowane są szybkim, powtarzalnym kontentem. Grupson po raz kolejny sięga po temat aktualny i uniwersalny, tworząc utwór będący zarówno osobistą refleksją, jak i społecznym komentarzem. Music News. Na koniec debiutantka. Zui to wokalistka, autorka tekstów i producentka tworząca nowoczesny pop oparty na wyrazistym wizerunku, silnym performansie scenicznym oraz spójnym połączeniu muzyki, mody i obrazu. Singiel Ostatni Raz prezentuje jej dojrzałą, pełną energii odsłonę kobiecego popu stanowiącą na niezależność, siłę i autentyczność. Utwór opowiada o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i zakończeniu relacji, w której druga osoba próbowała narzucać swoje zasady. To historia postawienia granic, przejęcia inicjatywy i odejścia bez oglądania się za siebie. Muzycznie Ostatni Raz to energetyczna, taneczna produkcja o klubowym charakterze stworzona we współpracy z Mafia Mike'iem, producentem związanym m.in. z projektami Wet Fingers i Mio. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Mick z nagraniem Beautiful Freaks, Dan Steria i Let The Music Play, a także Madonna z najnowszym singlem Love Sensation. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Katia i Lor z utworem Rosa. Zbliża się 16:30. Za chwilę mówić o pogodzie będziemy.
1: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17:30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
3: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: 16:30 już punktualnie na termometrach. Opady deszczu niestety w naszym regionie nie zapowiadane tak jakoś bardzo wcześniej. A tutaj proszę, niespodzianka, ale to chyba tylko dla tych, którzy lubią opady, a jest nas mało po tych ostatnich dniach. 18 stopni maksymalnie na termometrach, jak wspomniałem, 22 będzie jutro. Jutro w pierwszej części dnia jeszcze mogą pojawić się przelotne opady. Generalnie te dni pod znakiem deszczu są cały czas widoczne, bardzo niewielkie opady przelotne. W sobotę na przykład 33 stopnie, ale z taką informacją, że gdzie niegdzie może pokropić.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Linia kolejowa z Głogowa do Lubina przez Polkowice znalazła się w rządowych planach budowy zintegrowanej sieci kolejowej.
8: Plany są bardzo ambitne. Mówią o budowie 4700 km nowych torów kolejowych.
7: Pierwszy obszar chroniony w granicach Wrocławia.
9: Teren stanowi też ostoję wielu rzadkich chronionych i zagrożonych gatunków.
7: I Dni Bolkowa 2026.
10: To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta.
7: A na początek międzynarodowe manewry medyczne w ramach projektu Chronimy Was Razem na terenie powiatu karkonoskiego i Jeleniej Góry. Otwarcie trzydniowych ćwiczeń odbędzie się w środę na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Tego dnia w godzinach wieczornych ulicami miasta przejdzie kolumna kilkudziesięciu samochodów pożarniczych, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Krzysztof Zakrzewski.
11: Chcemy zrobić uroczyste otwarcie tego naszego wydarzenia o godzinie 12 na placu ratuszowym i później w okolicy ratusza będziemy realizowali swoje zadania w takich miejscach chociażby jak Baszta, Kościół Garnizonowy, Bazylika czy Bramy Czasu. Tu będzie można spotkać naszych ratowników wyposażonych w sprzęt do udzielania typowo pierwszej pomocy. Kończymy to około godziny 19. Chcemy zorganizowaną grupą, czyli w postaci około 40 samochodów pożarniczych przejechać w stronę Borowic, gdzie będziemy stacjonowali. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że między godziną 19 a godziną 19:30 na trasie Wojska Polskiego do Borowic mogą być chwilowe utrudnienia w ruchu. Kolejne dni czy już realizujemy na terenie powiatu, chociaż będziemy się szkolić na terenie Karpacza, w Cieplicach, na placu ratuszowym, Sosnówka, Podgórzyn, no i piątek okolice Borowic.
1: Muzyczne Radio.
7: Nowa linia kolejowa z Głogowa do Lubina przez Polkowice od dawna wzbudza spore zainteresowanie. Linia znalazła się w rządowych planach budowy zintegrowanej sieci kolejowej.
8: Jednak na szybkie działanie w sprawie jej powstania nie ma co liczyć. Projekt ma być realizowany w latach 2035-50 i służyć komunikacji z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK zaprezentowała wyniki prac nad zintegrowaną siecią kolejową, czyli docelową mapą rozwoju sieci kolejowej w Polsce, która ma się stać podstawą rozbudowy sieci po 2035 roku. Plany są bardzo ambitne, mówią o budowie 4700 km nowych torów kolejowych, z czego 2700 km to koleje dużych prędkości. W ramach projektu spółka PKP PLK zmodernizować ma też 5600 km obecnie istniejących torów. Jak poinformował portal Rynek Kolejowy, jedną z planowanych głównych magistrali kolejowych ma być linia z Głogowa do Lubina. Dzięki temu do sieci kolejowej mają zostać włączone powiatowe Polkowice, które od dawna nie mają dostępu do kolei. Zintegrowana sieć kolejowa ma przewozić 720 milionów pasażerów w 2050 roku, w tym tych z Polkowic. Trzeba tylko trochę zaczekać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Rezerwat Przyrody Las Pilczycki imienia profesora Dariusza Tarnawskiego to pierwszy tego typu obszar chroniony w granicach stolicy Dolnego Śląska.
9: Rezerwat Las Pilczycki zajmuje powierzchnię ponad 13 hektarów i obejmuje cenny kompleks leśny położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry. Obszar wyróżnia się wysokim stopniem naturalności oraz zachowaniem procesów charakterystycznych dla nadrzecznych lasów łęgowych. Chronione są tu przede wszystkim łęgi dębowo-wiązowo-jesienowe, należące do najcenniejszych takich siedlisk przyrodniczych w Polsce. Teren stanowi też ostoje wielu rzadkich chronionych i zagrożonych gatunków. Występują tu licznie nietoperze, ptaki dzięciołowate, w tym dzięcioł czarny, średni i zielony, a także ssaki takie jak wydra i bóbr. Las Pilczycki jest 180. rezerwatem utworzonym przez nas w tej kadencji. To efekt dialogu między leśnikami, specjalistami ochrony środowiska, naukowcami i społecznikami. Ich wartość daje nadzieję przyrodzie, powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik. Osłonięto także tablicę upamiętniającą patrona rezerwatu. Profesor Dariusz Tarnawski był wybitnym polskim entomologiem, taksonomem i biologiem środowiskowym związanym z Uniwersytetem Wrocławskim. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Przed nami Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta. Z tej okazji w ten piątek na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego rozpocznie się trzydniowa zabawa. W programie znalazły się m.in. występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
10: Piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Fresh on me, Rubik w muzycznym Radiu Kwadrans do godziny 17 na horyzoncie. Jeszcze m.in. Aura, INXS, Kate Ryan i Kamil Hussein. A to oznacza, że my powoli zmierzamy do finału naszego spotkania z programem Best of. Hit Planeta po godzinie 17. Marta Wojtunik będzie wam na pewno towarzyszyła. Będzie jej bardzo miło. Za dzisiaj dziękuję. Fajnego, udanego popołudnia pomimo dziwnych pogodowych sytuacji. Mam na myśli oczywiście dużej ostatniej ilości deszczu. Mam nadzieję, że jeszcze doczekamy się czasu, kiedy po prostu cały dzień będzie świeciło słońce i będzie to w miarę normalne. Fajnego dnia życzę. Do usłyszenia.

0: jasne.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 17.
7: Czas na wiadomości.
9: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
10: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
9: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
11: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
9: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
12: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Mai Chwalińskiej.
13: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do

0: planeta startuje na dobre.
1: Jest wtorek, minęła godzina 17, czyli to idealna pora, żeby ponownie usłyszeć się w świecie najnowszej muzyki przy okazji najnowszego notowania topowej 40 w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, ja Was witam i zapraszam Was do świata najnowszej muzyki, gdzie czekają na nas, to obiecujemy, najlepsze, najnowsze hity.
0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Nasze wtorkowe spotkanie zaczniemy oczywiście od propozycji do listy, czyli od nagrań, które jeszcze swojego miejsca w głównym zestawieniu nie mają, ale być może już niedługo wkroczą do kolejnych notowań. Meek, Beautiful Freaks oraz Offenbach i Four to the Floor.

0: Offenbach, francuski duet DJ-ski, który w tym roku naprawdę serwuje nam hit za hitem. Było Cynical, czyli nagranie, które na Hit Planecie spędziło ładne kilka tygodni i to nawet spędziło je głównie na podium. Teraz polecamy Wam Four to the Floor, czyli nagranie, które jeszcze jest w naszej muzycznej poczekalni. Dajcie koniecznie znać, czy Waszym zdaniem powinno znaleźć się w najbliższych głównych zestawieniach topowej 40 w muzycznym radiu. My już za moment startujemy z notowaniem. Poczekalnie na ten moment zamykamy, a zaglądamy teraz szybko na wczorajsze top 3.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj Robin Schulz i Better Times, na to nagranie powróciło na podium, pięć oczek w górę i wylądowało na miejscu trzecim.

0: Świetny duet Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls po raz kolejny na miejscu pierwszym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
5: Hello, this is Maciej Kos.
6: Hi, I'm Minelli.
7: Hi, we are the Rasmus.
8: Cześć, tu zespół Błysk.
9: What's up, guys? I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Poczekalnie już zamknęliśmy na ten moment. Na pewno jeszcze do propozycji, do listy będziemy wracać, ale już teraz startujemy z naszym dzisiejszym notowaniem topowej 40. Zaczynamy tradycyjnie od miejsca 40. A tu wita się z nami nowość i to nie byle jaka, bo naprawdę bardzo słoneczna i bardzo wakacyjna. Kim K i Summer Again.
1: To jest Hit Planeta. To jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Babie Lato i tegoroczny skład tego wyjątkowego projektu, który już po raz czwarty powraca w ramach festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Babie Lato w tym roku w składzie Natalia Grosiak, Bella i Katia. Dodatkowo w tym roku mamy dwa single. Już jakiś czas temu polecaliśmy piosenkę Dwa Słońca, ale dostaliśmy kolejną muzyczną zapowiedź tego właśnie letniego festiwalowego projektu. Co chcę, to mam. Na Hit Planecie mijało swoje lepsze notowania, tego nie da się ukryć, bo dziś polecamy Wam to nagranie aż na miejscu 39 i to aż nie w pozytywnym z tego słowa znaczeniu. Wczoraj miejsce 32 podbijały dziewczyny ze składu Babiego Lata tegorocznego, no a dziś niestety piosenka Co chcę, to mam na pewno nie otrzymała wsparcia, a myślę, że chcę tego wsparcia jak najbardziej, a wsparcie może dostać oczywiście dzięki Waszym głosom, które cały czas możecie oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Do tego niezmiennie Was zachęcamy i już teraz polecamy Wam nagranie, które dziś melduje się na pozycji 38. To Martin Garrix i Ed Sheeran. Świetna współpraca, utwór o bardzo ciekawej historii, ponieważ ma już 12 lat, ale dopiero w tym roku został wydany. Repeat it.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: I'm DJ Antoine.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hey, I'm Mogwai.
6: Hey, everybody, this is Ina.
7: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Prosto z miejsca 37. Lucas Graham i Second Chances. Nagranie, które zapowiada jego nadchodzącą płytę Good Times. Tak ta płyta będzie się nazywała, a ukaże się dopiero 14 sierpnia, więc myślimy, że na pewno jeszcze jakiś singiel zapowiadający to wydawnictwo dostaniemy i bardzo na niego liczymy, bardzo czekamy na to, żeby jakiś singiel faktycznie się ukazał, ponieważ Second Chances swoje 5 minut na Hit Planecie już powoli z tego wynika, kończy. Niestety z dnia na dzień coraz niżej melduje się to bardzo przyjemne gitarowe nagranie, które wczoraj było na miejscu 34. To był też spadek wtedy, a dziś kolejny spadek na miejsce 37. Jeżeli Second Chances wam się podoba, lubicie takie gitarowe brzmienia, to koniecznie głosujcie, żeby jeszcze z nami jednak na Hit Planecie zostało. A my już teraz przedstawiamy pierwszą z naszych wtorkowych premier. Nagranie bardzo klubowe, bardzo wciągające, bardzo uzależniające, o czym już sami za chwilę się przekonacie. Alexino i French Kiss.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Lost Frequencies, ich totalna nowość Leave It All. Nagranie, które wczoraj prawie wypadło z Hit Planety i informowaliśmy Was o tym, że potrzebuje koniecznie wsparcia Waszych głosów, jeżeli oczywiście chcemy się z tym nagraniem dalej słyszeć na Hit Planecie. No i zrobiliście to. Udało się uratować Lost Frequencies i Leave It All. Bardzo przyjemne już na pewno można spokojnie powiedzieć letnie nagranie, które jeszcze ma szansę stać się hitem na Hit Planecie. Wczoraj na pozycji 39, a dziś już na 36.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Gorący hit na pozycji 35, Stormzy i 24 Hours.

0: reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver is here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Bory, Feel of the Night, nagranie na maksa klubowe, na maksa taneczne. Bardzo przyjemne. Na Hit Planecie dziś niezbyt przyjemne wieści dla fanów tego nagrania. Niestety głosów zabrakło i 12 oczek w dół, aż dziś melduje się Bory i Feel of the Night, czyli na miejscu 34. Na razie na Hit Planecie mieliśmy takie dość średnio, że tak można powiedzieć, miłe informacje, ale teraz to dopiero będzie dobra informacja. Polska nowość. Wczoraj podbijała miejsce 40. Gibbs, Ego, For Money i Ostatni Dzień Lata. Całe szczęście jeszcze Ostatni Dzień Lata, to długo, długo przed nami, nawet pierwszy dzień lata jeszcze w tym roku przed nami, ale za to to nagranie już zdążyło podbić Hit Planetę. Aż 7 oczek w górę. Wasze głosy zrobiły tutaj swoje. Gibbs, Ego, For Money, oni meldują się na miejscu 33.

0: Co za niemiła niespodzianka. Rubix i Flash on Me, nagranie, które z dnia na dzień meldowało się coraz wyżej i zapowiadało się, że być może wkroczy na podium. Na pewno nie dziś. Dziś od podium się oddali, to dość porządnie. Wczoraj na miejscu 14, a dziś 18 miejsc w dół. Ląduje na pozycji 32.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 31. Tu wita nas Baus i Magnetic.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
7: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
6: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
8: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
6: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
9: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
6: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: 4 minuty po godzinie 18. Już teraz będziemy polecać wam bardzo gorące hity prosto z naszej muzycznej poczekalni. Są to nagrania, które jeszcze czekają na to, by znaleźć się w głównym zestawieniu, a są to naprawdę bardzo ciekawe propozycje. Dawid Podsiadło na Błysk, czyli kolejny singiel, który zapowiada jego nadchodzący piąty już solowy album, oraz Henry Moody i

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
7: Hello there, I'm Marco.
8: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
9: Hello, Manila, we are the Cranberries.
10: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
11: Hi, I'm Ellie Goulding.
12: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio. Hit Planet
13: Air. Najnowsza lista w Polsce. Wracamy do naszego wtorkowego lądowania. Lądujemy już na pozycji 29. Tu wita się z nami Sarah Engels i jej nagranie Celebration, które dziś zyskuje dwa oczka w górę i miejsce 31 zamienia na 29. pozycję.

Meghan Trainor i Hush, czyli nagranie z jej najnowszego krążka, czyli albumu Toy With Me. To nagranie cały czas z nami na Hit Planecie. Meghan Trainor obecnie powinna być podczas trasy koncertowej i to na dodatek światowej. Getting Girl Tour, tak miała nazywać się ta trasa i miała promować właśnie wydawnictwo, na którym znajduje się piosenka Hush. Jednak artystka postanowiła odwołać tegoroczną trasę ze względu na sprawy rodzinne. Do tej pory nie wiemy, czy faktycznie wystartuje jednak z małym opóźnieniem, ale jednak wystartuje z trasą Getting Girl. Na ten moment jeszcze tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że piosenka Hush na Hit Planecie ma się dziś naprawdę świetnie, a nie zapowiadało się. Wydawać by się mogło, że już powoli Meghan Trainor żegnała się z Hit Planetą, a tu dziś naprawdę piękny skok o 6 oczek w górę. Lądujemy na pozycji 26. Z nami kolejne polskie nagranie, które znalazło się podczas naszego wtorkowego, czerwcowego, a jednocześnie jeszcze wciąż wiosennego notowania. Kuba i Kuba, Stygnie Lato, to dziś do nich należy pozycja 26.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
3: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
3: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single shot on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Koigo, Dan Tymiński, Heaven on Your Mind. Tak, dziś gramy na miejscu 25. Zanim zajrzymy na miejsce 24, to jeszcze czas zaglądnąć do naszych wtorkowych premier. Czas na naprawdę bardzo gorące muzyczne wydawnictwo. Madonna, ona już szykuje się do premiery swojego kolejnego albumu i podsyca ekscytację fanów. Fani na całym świecie z dnia na dzień czekają i liczą na kolejne zapowiedzi tego krążka, a Madonna naprawdę robi to bardzo, bardzo dobrze. 7 lat musieliśmy czekać na kolejny solowy krążek od królowej popu, no i dzieje się. Zapowiadała go najpierw utworem I Feel So Free, następnie wystąpiła na festiwalu Coachella całkowicie niespodziewanie u boku Sabriny Carpenter, która również na nadchodzącym krążku Confessions 2, na nadchodzącym krążku Madonny się znajdzie, ponieważ mieliśmy okazję usłyszeć ich muzyczny duet w piosence Bring Your Love, która też skutecznie podbijała naszą hit planetę. Do tego jeszcze pomiędzy premierą Bring Your Love i pomiędzy premierą kolejnego singla mieliśmy znakomity występ Madonny na Times Square. Totalnie darmowy koncert, który przyciągnął fanów z całego świata i było ich aż 50 tysięcy, a to był taki niespodziewany koncert. No i wtedy ukazał się utwór Love Sensation, który już teraz polecamy wam premierowo na hit planecie, a my jemu wróżymy krótką przyszłość w naszej muzycznej poczekalni, raczej długą na hit planecie w naszym głównym zestawie. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o kolejnej odsłonie Madonny.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Nowości nigdy dość, zwłaszcza na Hitplanecie, czyli w świecie najnowszej muzyki. Felix Cartel i Scream, bardzo przebojowe, bardzo wciągające nagranie, które dziś debiutuje na liście, ale debiutuje w naprawdę wielkim stylu, bo od razu wskakuje na miejsce 24.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Było miejsce 24, na nim nowość, Felix Cartel Scream, przypominamy, a już teraz pojawiamy się na pozycji 23 w towarzystwie Biki Duke i Storm in My Hips. Thunder.

Pair of Stellar, Black Lilies. Pair of Stellar, czyli totalny pionier elektroswingu i jego najnowsze nagranie Black Lilies jest z nami na Hitplanecie jak najbardziej. Jest chętnie na nie głosujecie. Dziś ląduje na pozycji 22. Zmieniamy pozycję i zmieniamy totalnie klimat muzyczny. Almost Monday, No More Regrets, czyli pochodzący z San Diego indie-popowy zespół, który utworem No More Regrets zapowiada swoje kolejne muzyczne wydawnictwo. Oni dziś meldują się na pozycji 21.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
4: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
6: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
4: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
7: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
4: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i podtańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
3: I na Dream Out Loud oraz Sersa i czy będziemy się pamiętać, to na dobry początek naszej trzeciej części hit planetarnego wtorkowego spotkania.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Po reklamie.
1: What's up, Holem? It's Jubal.
2: Hi, I'm Karenin.
1: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
3: Hello, people, this is Holy Molly.
4: Hello, Poland.
5: Hi, we are Blang and Jones.
4: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
6: 10 minut po godzinie 19, a my cały czas meldujemy się na Hit Planecie, meldujemy się z naszym wtorkowym notowaniem najnowszej listy w Polsce. Jesteśmy już na miejscu 15, czyli naprawdę już robi się poważnie. Już z nami teraz będą tylko te najwyżej notowane dziś hity. Zaczynamy od 15.

I'm not free to talk to you. No niestety, na dworze jeszcze lata nie czuć, ale na Hit Planecie, jak mogliście właśnie usłyszeć, już coraz więcej takich letnich hitów, które stają się powoli wielkimi hitami, a na Hit Planecie Talk to You to bardzo słoneczne nagranie. Polecamy wam dziś na miejscu 14. Zmierzamy w stronę kolejnego polskiego świetnego nagrania. Jasiek Piwowarczyk, czyli absolutny debiutant, ma na swoim koncie jeden singiel, który naprawdę już można spokojnie powiedzieć stał się hitem. Halo Houston na Hit Planecie cały czas z nami i cały czas wysoko, dziś na 13.

0: Alesso i One Republic, oni po raz kolejny spotkali się razem w studiu i nagrali In Your Eyes, czyli tegoroczny wakacyjny kandydat na hit. Na hit planecie już spokojnie jest to naprawdę bardzo dobrze przyjęte nagranie, które opuszcza miejsce 17 i melduje się na pozycji 11.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Tuż przed miejscem 10 zaglądamy jeszcze do naszych wtorkowych premier. Czas na ostatnią z nich, a ta płynie do nas z Wielkiej Brytanii od Ellie Goulding, znanej i cenionej artystki, która jest znana z tego, że na pewno doskonale zna przepis na świetny hit. Już teraz artystka szykuje się do premiery swojego nadchodzącego albumu, który ma ukazać się 4 września, więc jeszcze trochę na wydawnictwo od Ellie Goulding sobie poczekamy, ale za to artystka trochę zdradza, jak będzie wyglądała jej kolejna studyjna płyta Black Prada Dress. To pierwszy singiel z nadchodzącego wydawnictwa, którym Ellie Goulding promuje nadchodzącą płytę. Dziś Black Prada Dress na Hitplanecie ma swój absolutny debiut. Przedstawiamy Wam to nagranie totalnie premierowo, a Wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o nowej odsłonie Ellie Goulding.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
2: I heard what you said.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 8. Dziś Mikołas i Trips, oni żegnają się z marzeniem o podium. Wczoraj byli na miejscu 4, a dziś delikatnie się cofają na pozycję 8 z bardzo żywiołowym nagraniem, które na pewno na wielu festiwalach sprawdzi się idealnie. Hard to be humble.

Twice i Memories dziś na miejscu siódmym i wczoraj też na pozycji siódmej. Już naprawdę kilka minut dosłownie dzieli nas od poznania dzisiejszego podium, a w zasadzie tylko kilka hitów. Zaglądamy na pozycję numer 6. Tu melduje się Męskie Granie Orkiestra ze swoim drugim tegorocznym singlem, czyli piosenką Tańczę. Następnie Yearbooks i Babylon to na miejscu piątym, a co dalej? O tym dowiemy się już za moment.

Yearbox i Babylon to na miejscu piątym, a teraz czas na nagrania, które zdobyły najwięcej głosów chyba podczas dzisiejszego lądowania na Hit Planecie i które podbijają te najwyższe miejsca. Zaczynamy od miejsca czwartego, ale Farben i Heroes of the Night, ten hit nie odpuszcza i wraca na wysokie miejsce czwarte z ósmego. Dalej patrzymy, na miejscu trzecim melduje się Leony, Marcus i Martinus, Moonlight, nagranie, które wczoraj polecaliśmy wam na miejscu drugim, czyli nieco niżej, patrząc na wczorajsze notowanie, ale cały czas na podium. Miejsce drugie podbija Robin Schulz i Better Times, nagranie, które polecaliśmy wam na miejscu trzecim, czyli tutaj taka wymiana, a na samym szczycie bez zmian. Kolejny raz pozostaje Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls, którymi zakończymy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, Marta Wojtunik. Zapraszamy was również już teraz na kolejne hit planetarne spotkanie, które rozpocznie się już jutro po godzinie 17:00.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
5: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
4: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
4: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie, jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej.

0: Jak to dobrze, że wieczór. No i to jeszcze jaki, bo ostatni wtorkowy podczas tegorocznej wiosny. Lato coraz bliżej i to dużo bliżej niż nam się wydaje, bo już po 20:30 przywita was masa utworów, które właśnie taki wakacyjny, letni klimat nam przybliżą. A ja, jak zawsze o tej porze, witam was na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica. I tak słuchając tego, co leci w tle, mogę zasugerować, że to idealny moment na to, aby dopompować jeszcze trochę tego dżemu, bo właśnie teraz startuje nasza mini giełda ogłoszeń wszelakich, także jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, ogłosić, oddać, to czekamy na was. Numer telefonu 757-646-646 albo końcówka 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Mam do sprzedania Fiata Ducato Camper 93 roku, 2,5 TDI, w bardzo dobrym stanie. Zapiterka jest w środku super. I jeszcze mam do sprzedania Volvo XT60, czarny, jasna skóra, 2,5 diesel, 2,4 diesel. I no, wszystkie wyposażenie bardzo też w dobrym stanie. I mój numer 509. 390 999.

0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Muzyczne Radio.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy pana również, do usłyszenia i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę 11-arową pod siedlisko. Działka w kształcie trapezu, nieogrodzona, z widokiem na las, rzekę i góry. Działka usadowiona jest w miejscowości Nowogrodziec. Więcej informacji pod numerem 725 925 737. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę.
3: Halo, witam, o, widzę Światowa. Słucham pracy na budowie jako pomocnik. Numer telefonu 453
1: tak.
3: 557-635. Jeśli chodzi o budowlankę, to nie tylko. Umiem po prostu kosić, grabić piłą motorową, kosą i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie silniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy.
5: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja. Dobry wieczór, witamy.
6: Dzień dobry, dzwonię z Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Audi 6 limuzynę, 2019 rok, 3 litry diesel, 300 koni, miękka hybryda. Serwisowana w salonie, kupiona w salonie w Warszawie, cena 95 tysięcy, kontakt 501,
1: tak.
6: 57, 60, 52. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę.
7: Dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku. Kombi kolor czerwony, 147 koni. Auto użytkowane przez kobiety, także jest zadbane. I drugim autem jest do sprzedaży Citroen Jumper Blaszak 3-osobowy z 2015 roku. Auto niedawno sprowadzone, zarejestrowane. A więcej informacji udzielę pod numerem 695.
1: Tak.
7: 112-363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
1: Dziękujemy również, wszystkiego co najlepsze.
5: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Dobry wieczór.
8: Witam, Patryku, mnie tak z tej strony.
1: Witamy.
8: Taniszu, piękna działka budowlana, lasek, rzeczka płynie na dole, cisza, spokój. No, Yamaszka, królewska Roystar, królewska gwiazda, 1.3 silnik. Po dotarciu można powiedzieć, ma 25 lat, ale 15 tysięcy przejechane. Idealny stan. Kymką mam kłada, jeszcze 150 nie jeżdżę, mam do sprzedania. No i dwa pokoje, wjazd do Karpacza do wynajęcia pod telefonem 603-622-848. Dzięki, zdrówka.
1: Dziękujemy również, dużo zdrówka. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Mam na sprzedaż traktorek do koszenia traw i mój numer telefonu 691549232. Dzięki.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
1: Jesteś na antenie.
10: Kupię obsypnik do ziemniaków, taki do ciągnika C330. Mój numer telefonu 694-016-977. Dziękuję.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy ostatnią osobę. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, Marek z Jeleniej Góry.
1: Witamy.
11: Jadam Volkswagen Natura na 2,7 rok. Lizu, 2 litry diesel. Oprócz tego Alfelgi 17.
1: Tak.
11: Z oponami. Koła zapasowe do Passata, Audi i tak dalej. I Nissan Note 2,6 rok, 1,5 litrów. Więcej informacji pod telefonem 692 100-358. Zdrówka życzę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo również, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka. No i niestety czas dobiegł końca. Kolejny słoik dżemu otworzymy już jutro o tej samej porze, 10 minut po godzinie 20. Zapraszamy, a teraz ja zaproszę was na spotkanie z naszą piosenką dnia. I od razu będzie na grubo, bo zaczynamy od imprezy. Przed nami Sarah Engels i Celebration.
5: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wracamy z Music News i od razu zabieramy Was do świata nowości Darii Marks i Natalii Zastępy. Powiemy Wam także o gwiazdach tegorocznego Openera i kolejnych gorących premierach, jakie trafiły na naszą playlistę. Music News i Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, witamy i zaczynamy. Daria Marks znana Wam dobrze z takich hitów jak choćby Paranoia czy Neverending Story. Jakiś czas temu rozpoczęła nowy etap swojej kariery, stawiając na twórczość w języku polskim. Efektem tej artystycznej przemiany był singiel Dotknij, który podbił listy przebojów, zdobył uznanie słuchaczy i przez wiele tygodni nie schodził z radiowych playlist. Artystka konsekwentnie rozwija obrany kierunek i prezentuje fanom pierwszą w swojej karierze epkę, która jeszcze pełniej ukazuje jej obecne muzyczne oblicze. Epka Dotknij Burza jest również pierwszym wydawnictwem w dorobku wokalistki, które ukaże się na nośniku fizycznym w wersji winylowej. Ten bardzo emocjonalny i dojrzały materiał promuje singiel Burza. Burza to wyjątkowy utwór pełen emocji i kontrastów, który od pierwszych dźwięków przykuwa uwagę słuchacza. Klimat piosenki płynnie balansuje pomiędzy różnymi stanami emocjonalnymi, tworząc poruszającą i autentyczną muzyczną opowieść. Charakterystyczne dla singla są dopracowana produkcja oraz szczery, napisany prosto z serca tekst. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Natalia Zastępa z okazji swoich urodzin prezentuje słuchaczom singiel zatytułowany Urodziny. To opowieść o tęsknocie pojawiającej się po rozstaniu, która wnosi do teraźniejszości wątpliwości. Artystka powraca z nowym wydaniem, pełnym sentymentalizmu obecnego już wcześniej w jej twórczości, m.in. w utworze Wracam do siebie, platynowym singlu tej właśnie wokalistki. Piosenka Urodziny utrzymana jest w akustyczno-popowych brzmieniach, które w połączeniu z ciepłą barwą głosu Natalii podkreślają słodko-gorzką historię opowiedzianą w tekście. Nowy singiel zapowiada kolejne autorskie utwory przygotowane przez artystkę na ten muzyczny rok. Na koniec koncertowo, blisko, coraz bliżej do rozpoczęcia jednego z największych festiwali w Polsce. Open Air Festival 2026 odbędzie się od 1 do 4 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kossakowo. A wśród gwiazd pojawią się w tym roku m.in. Florence Plus The Machine, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure, Zara Larsson, LP, Teddy Swims, Jenny, Addison Rae, Sophie Tucker i Martin Garrix. Zapraszamy i polecamy Open Air Festival 2026, 1-4 lipca, lotnisko Gdynia-Kossakowo. To tak zupełnie na koniec sprawdzamy kolejne gorące premiery. Yuba z nagraniem Ocean House, Mia Takarabe i Steve Aoki z propozycją Heartless i Gumber and Dadoni z najnowszym singlem What You Want. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Linia kolejowa z Głogowa do Lubina przez Polkowice znalazła się w rządowych planach budowy zintegrowanej sieci kolejowej.
3: Plany są bardzo ambitne. Mówią o budowie 4700 km nowych torów kolejowych.
2: I Dni Polkowe 2026.
4: To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta.
2: A na początek międzynarodowe manewry medyczne w ramach projektu Chronimy Was Razem na terenie powiatu karkonoskiego i Jeleniej Góry. Otwarcie trzydniowych ćwiczeń odbędzie się w środę na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Tego dnia w godzinach wieczornych ulicami miasta przejdzie kolumna kilkudziesięciu samochodów pożarniczych, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Krzysztof Zakrzewski.
5: Chcemy zrobić uroczyste otwarcie tego naszego wydarzenia o godzinie 12 na Placu Ratuszowym i później w okolicy ratusza będziemy realizowali swoje zadania w takich miejscach chociażby jak Baszta, Kościół Garnizonowy, Bazylika czy Bramy Czasu. Tu będzie można spotkać naszych ratowników wyposażonych sprzęt do udzielania typowo pierwszej pomocy. Kończymy to około godziny 19. Chcemy zorganizowaną grupą, czyli w postaci około 40 samochodów pożarniczych przejechać w stronę Borowic, gdzie będziemy stacjonowali. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że między godziną 19 a godziną 19:30 na trasie Wojska Polskiego do Borowic mogą być chwilowe utrudnienia w ruchu. Kolejne dni, czy już realizujemy na terenie powiatu, chociaż będziemy się szkolić na terenie Karpacza, w Cieplicach, na Placu Ratuszowym, Sosnówka, Podgórzyn, no i piątek okolice Borowic.
0: Muzyczne Radio.
2: Nowa linia kolejowa z Głogowa do Lubina przez Polkowice od dawna wzbudza spore zainteresowanie. Linia znalazła się w rządowych planach budowy zintegrowanej sieci kolejowej.
3: Jednak na szybkie działanie w sprawie jej powstania nie ma co liczyć. Projekt ma być realizowany w latach 2035-50 i służyć komunikacji z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK zaprezentowała wyniki prac nad zintegrowaną siecią kolejową, czyli docelową mapą rozwoju sieci kolejowej w Polsce, która ma się stać podstawą rozbudowy sieci po 2035 roku. Plany są bardzo ambitne. Mówią o budowie 4700 km nowych torów kolejowych, z czego 2700 km to koleje dużych prędkości. W ramach projektu spółka PKP PLK zmodernizować ma też 5600 km obecnie istniejących torów. Jak poinformował portal Rynek Kolejowy, jedną z planowanych głównych magistrali kolejowych ma być linia z Głogowa do Lubina. Dzięki temu do sieci kolejowej mają zostać włączone powiatowe Polkowice, które od dawna nie mają dostępu do kolei. Zintegrowana sieć kolejowa ma przewozić 720 milionów pasażerów w 2050 roku, w tym tych z Polkowic. Trzeba tylko trochę zaczekać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Przed nami Dni Polkowe 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta. Z tej okazji w ten piątek na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego rozpocznie się trzydniowa zabawa. W programie znalazły się m.in. występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady, mówi burmistrz Polkowa Mirosław Pustuła.
4: Piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z Bolkowskiego Rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Po reklamie.

0: Słonecznym Radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Najlepsza muzyka już naszykowana, no i mam nadzieję, że wy również, bo tak jak słychać, festiwal startuje właśnie teraz. Patryk Łasica, dobry wieczór, a dzisiejsze spotkanie otworzy klubowa legenda, która już niebawem zawita do Polski. Tiësto w remiksie Your Love.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Najzaprejsza jego Ginger, który jest utworem idealnym do wylegiwania się na słońcu, mimo tego, że od jego zachodu dzieli nas mniej niż 30 minut. Jest to wakacyjna premiera z ubiegłego roku, no a teraz coś nowego, bo utwór wydany w roku 2022, no może nie aż tak nowy, ale mimo tego, że ma dopiero 4 lata, nawet nie całe, to już na stałe zagościł na liście największych klubowych przebojów, ale inaczej być nie mogło, bo w końcu to David Guetta i Bebe Rexha, I'm Blue.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

Kordo i Loco Loco, ale myślę sobie, że dla takiej muzyki warto dać się zwariować. Mamy 6 minut do godziny 21. Na horyzoncie Andy Dust i najnowsza Zokaria, a następnie pojawi się Armin van Buuren i wielki przebój Love is a Drug.

0: Festiwal hitów
1: w muzycznym radiu.
0: Reklama.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
5: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
5: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
4: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
7: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
4: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski. Między innymi pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
8: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
4: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Cochraner, no goodbye. W reworku Milani Deeper z roku 2021. My mamy 7 minut po godzinie 21. No i słyszymy się w drugiej części Festiwalu Hitów. Teraz czas na odrobinę nostalgii, bo na samym początku przywita nas Scooter i jego Bora Bora, następnie Gigi D'Agostino i Super. No i wskoczymy do lat 90. Tam zagrają dla nas Aerosmith, Run DMC i Walk This Way.
1: Festiwal Hitów w muzycznym radiu.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Anthony Klemmer i Chick Emily Keep on Trying. No i kolejna podróż na skraj wieków za nami. W tych okolicach pozostaniemy, tyle że z tą różnicą, że w najbliższych minutach potowarzyszy nam Moby wraz z Freemasons, pojawi się Disco Lies, a następnie zagra dla nas Paul Van Dyk for an Angel.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Dance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
0: Czas na wiadomości.
3: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
3: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
5: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
3: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
6: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
3: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
7: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
3: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Alright, ale ja bym powiedział nawet jeszcze lepiej, bo właśnie słyszymy się na falach Strefy 79, czyli w bardzo wyjątkowym paśmie, gdzie gramy dla Was wyłącznie największe perełki z XX wieku. Patryk Łosica, dobry wieczór. Oprócz Ilo przed momentem zdążyli dla nas już zagrać Stray Cats, otwarcie było rock'n'rollowe, a teraz czas na porcję porządnego rocka w irlandzkich klimatach, ale z naszej rodzimej ziemi. Przed nami RSC i na długie pożegnanie, a ja zapraszam Was na długi wieczór z najlepszą muzyką.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70., 80. i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

0: Arson 45, utwór Kalejdoskop, który mieni się najpiękniejszymi barwami XX wieku. No ileż tu formacji wybrzmiało, ile odnóg tego, co najlepsze w tamtym okresie. Czas rewolucyjny, no bo w żadnej innej epoce nie powstało aż tyle gatunków muzycznych. I też zazwyczaj, kiedy mówimy albo myślimy o muzycznych rewolucjach, to przed oczami możemy mieć potężne wzmacniacze, przestery, jakiś stos syntezatorów przykładowo. Tymczasem pod koniec lat 70. trzech dżentelmenów uzbrojonych wyłącznie w gitary zrobiło coś, co wywróciło do góry nogami historię muzyki gitarowej i także dwóch wielkich gatunków, flamenco i jazzu. A mowa oczywiście o ikonicznym trio w składzie Paco de Lucia, Aldi Meola i John McLaughlin. No i nie była to tylko kolejna super grupa, a raczej prawdziwe zderzenie tytanów. Bo panowie, jak już raz zasiedli do wspólnej gry, to z niesłychanym rozmachem, z precyzją połączyli współczesne harmonie właśnie z andaluzyjskim flamenco i to właśnie oni pokazali światu, że instrument akustyczny nie służy tylko do grania jakiegoś tam delikatnego tła, wręcz przeciwnie, że równie dobrze może prowadzić narrację z siłą, z agresją, z dynamiką godną naprawdę największych kapel rockowych. No i do dziś niemalże każdy gitarzysta grający muzykę fusion, rock, metal odnosi się właśnie do tego momentu jako do swojego absolutnego fundamentu, bo panowie są zdecydowanymi autorytetami. Usłyszymy trzy gitary, a przez ich rozmieszczenie też będziemy mieli niezwykle idealny obraz tego, kto gdzie gra, szczególnie jeśli słuchacie nas na słuchawkach. W lewym kanale Aldi Meola z metalowymi strunami, na środku John McLaughlin, kostkowana gitara klasyczna, a po prawej stronie mistrz flamenco Paco de Lucia i jego palce. No i na taki pomysł wpadł Aldi Meola, który inspirował się technikami Beatlesów, bo słuchał ich naprawdę często i fascynowało go, w jaki sposób brytyjska czwórka na swoich nowatorskich wówczas albumach bawiła się raczkującym jeszcze fenomenem stereo. No i celowo radykalnie rozrzucali sobie tam instrumenty, a Al przeniósł ten zabieg na grunt akustyczny. Chciał, żeby słuchacz miał fizyczne odczucie, że siedzi na krześle ustawionym na środku tego wirtuozorskiego trójkątu. Dźwięków usłyszymy wiele, bardzo szybkich, ale każdy będzie brzmiał z niesamowitą precyzją i dokładnością. No i skoro był taniec w rytmach disco, to teraz czas na taniec śródziemnomorskiego słońca.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: 79.
1: No i po co komu wakacje w Hiszpanii, jak mamy muzyczne radio, a w dodatku jeszcze nasi polscy gitarzyści grają tak świetnie. A to był Ryszard Sygitowicz, który na pewno inspirował się wcześniej słyszanym i wspominanym Triem. Właśnie minęła godzina 22.30, zostaniemy w latach 80., ale tym razem powrócą do nas stare, dobre syntezatory, no i jednocześnie stary, dobry Phil Collins.
2: Muzyczne radio.
0: Strefa 79.

0: Bezkonkurencyjna, jedna na miliard. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Mamy 20 minut do godziny 23, no i teraz czas na klimaty rock'n'rollowe i rockowe. Na początku Soul Sister, The Way To Your Heart, a następnie pojawi się budka suflera, memu miastu, na do widzenia.
1: Strefa 79.

i jednocześnie New York City Beats. Mamy 3 minuty do godziny 23, pora coraz to późniejsza, a na naszym Facebooku standardowo coraz to więcej osób i bardzo miło was wszystkich widzieć, bardzo miło, że jesteście. Wiele komentarzy się pojawia, pośród nich także wiele propozycji. Posłuchajmy jednej z nich od naszego słuchacza Artura, który jak napisał, bardzo miło go wspomina. A będzie to Kapitan Hollywood Project, More and More.

0: Muzyczne Radio.
1: To była Nana i He's Coming. Mamy 7 minut po godzinie 23. Przed godziną 23 wybrzmiały międzykontynentalne fajerwerki od legendarnego tria Paco de Lucia, Aldi Meola i John McLaughlin. To właśnie oni dla nas zagrali i jednocześnie udowodnili, że bez prądu też może być ogień. Chwilę po nich na naszej antenie pojawił się Ryszard Sygitowicz, który bronił honoru polskiej gitary, no i zrobił to w przepięknym stylu. Ale jak wiadomo, czasami im szybciej wcale nie znaczy lepiej, bo niejednokrotnie jedna perfekcyjnie wyciągnięta i

0: przyjaciel na ulicach San Francisco stacza się, no i przegrywa walkę z nałogiem, wówczas niesamowicie popularną heroiną. Sytuacja, która w artystycznym świecie przewija się bardzo często. No i cały utwór, niczym barokowa kompozycja, zaczyna się od wspomnianego płaczu ziemi, ale na końcu czeka nas wspomniany uśmiech niebios. No i zachęcam Was do tego, aby dać głośniej i zwolnić, szczególnie jeśli jesteście w trasie.
1: Strefa 79.

opisać się nie da. Carlos Santana, niesamowity styl. Bardzo podobną technikę gry posiadał także David Gilmour z Pink Floyd, który, jak sam twierdził, nigdy by nie nauczył się grać super szybko i super dokładnie. No i właśnie tę słabość przekuł w swoją super moc, bo tak naprawdę jeden dźwięk Davida wyraża więcej niż 1000 słów. No a teraz, moi drodzy, przywitajmy jeden z najpiękniejszych evergreenów, jakie powstały w XX wieku, jeden z najpiękniejszych żeńskich głosów w historii jazzu i soulu. Przed nami Ella Fitzgerald i Misty.

Cztery siódemki i ostatni pierwszy raz. No, jakby tak spojrzeć, to każdy raz jest ostatnim i pierwszym, bo nawet ta sama rzeka za drugim razem już nie jest tą samą rzeką. Tak jak jutrzejsza środa będzie jedyna w swoim rodzaju, mimo tego, że pojawia się niby ta sama w każdym tygodniu. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łosica, życzę wam spokojnej nocy, pogody ducha, a w strefie zagrają dla was jeszcze Backstreet Boys, pojawi się Meduza czy Massive Attack, a my słyszymy się przy następnej okazji. Thank you.